0: jest 6. Wiadomości Super FM.
1: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Michał Pieszkała, dzień dobry. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
3: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
1: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej pół etatu w jednej placówce mającej kontrakt z NFZ-em. Ma to być główny pracodawca. Jego zgoda będzie niezbędna do zatrudnienia w innym podmiocie. Zaczęły się już prace przy poszerzaniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Teraz przyszedł czas na pierwsze utrudnienia dla kierowców. Trzeba liczyć się ze zwężeniem, zmianami organizacji, czy nawet ręcznym sterowaniem ruchem. Jest szansa, że ruch nadal będzie płynny, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu.
1: Rozbudowa A2 od Warszawy do węzła Włowicz ma potrwać do końca przyszłego roku. Z kolei odcinek najbliżej Łodzi ma być gotowy na początku 2028 roku. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany jest do regeneracji, poinformowały Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej na granicy lubelskiego i Podkarpacia wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy Eset zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
5: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
1: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tam parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie.
2: Super FM. Pogoda.
6: Przed południe będzie pogodne i słoneczne, później pojawi się więcej chmur. Niewykluczone, że po 18 na moment w Szczecinie pokropi. Dzisiaj od 16 do 18 stopni, teraz 12 niedaleko Wałów Chrobrego, 11 to już okolice Głębokiego.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Dzień dobry, kłaniamy się w środowy poranek, 6:03 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęły prace nowoczesne roboty pielęgniarskie. To jedno z chyba najbardziej zaawansowanych urządzeń, które działa właśnie w tym szpitalu. W porannym programie przyglądniemy się tym urządzeniom bliżej. W poranku sporo zaproszeń, w tym to jedno na jutrzejszy specjalny program Super FM, a po 7:00 jak zawsze będę miał dla Was wakacyjną zabawę, w której do wygrania voucher do restauracji Centrale. Smaczny obiad, a może romantyczna kolacja we dwoje. Wybór już należy do Was.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

To jeszcze nie ostatni dzień lata, jak śpiewał Gips. Powoli lipiec finiszuje, 22 dzień lipca w kalendarzu, 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, lato, środowy poranny program, coraz bliżej weekendu, a w porannym programie w związku z tym sporo zaproszeń. Już najbliższy weekend. Szczecinianie po raz pierwszy zobaczą Zamek Książąt Pomorskich w nowej odsłonie. Od piątku odbędzie się wydarzenie inaugurujące uruchomienie nowej iluminacji zabytku. Organizatorzy przygotowali koncerty, bezpłatne zwiedzanie, atrakcje dla rodzin, spotkanie z historią, ale także specjalne pokazy światła. Zatem w piątek można będzie zobaczyć, jak Zamek Książąt Pomorskich wygląda w tej nowej odsłonie. 12 minut po 6.

Taylor Swift na Dzień Dobry, czemu nie? Tak, gramy w Super FM, 19 minut po 6. Dzień dobry, lato. Środowy poranny program. W poniedziałek mówiliśmy o różance. Wczoraj było jezioro szmaragdowe. Zresztą codziennie od poniedziałku do piątku wakacyjna zabawa z Super FM. My opisujemy jedno ze szczecińskich miejsc. Idealne na wakacje, naszym zdaniem. Oczywiście po wysłuchaniu kilku podpowiedzi można prawidłowo właśnie odpowiedzieć i zdobyć, bo wczoraj Julka zdobyła jedno z 5 zaproszeń do restauracji Centrale, a jak będzie dzisiaj, przekonamy się po 7. Za oknami dużo błękitu i słońce od rana, no i taki obraz bardzo optymistycznie nas nastraja na rozpoczynający się dzień. 20 minut po 6. Dzień dobry. Kłaniamy się. Tu poranny program Super FM. Teraz Pet Shop Boys.

To on Super FM, Karola przed chwilą napisała, no nie ma nic lepszego jak Ava Max o poranku. Pozdrawiam Karolę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy są z nami na 97.5. Piszecie do mnie, jest rześko, jest pogodnie i to słońce, a czy pozostanie z nami tak jak teraz w pełnej okazałości po południu? No za moment sprawdzę to dla was. Sprawdzę aktualną prognozę, to już za niecałe 3 minuty. Wcześniej Fragma i Toka Miracle.

0: Super FM. Pogoda.
1: Powoli, ale idzie do góry. Teraz 13 stopni, a będzie od 16 do 18. Dużo słońca do południa, później trochę chmur. W prognozach widzę po 18. Może delikatnie pokropić.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.
1: Środowy poranek spędzacie razem z Radiem Super FM. 29 minut i będzie godzina 7. Kto lubi motoryzacyjne nowości, już za chwilę będę miał dla was specjalne zaproszenie.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.
2: Super FM.
1: Kelly Clarkson i Kuba, stygnie lato. Ten numer bardzo dobrze znamy z anteny Radia Super FM i za chwilę go zagramy.
4: No.

Nie dajmy ostygnąć. Stygnie lato, Kuba i Kuba. 23 minuty do 7. Środowy poranny program w Radiu Super FM. Lato, wakacje w pełni. A my już jutro odwiedzimy najbardziej letnią strefę chilloutową w salonie Volvo Auto Bruno. Także jest już strefa wodna przygotowana przy współpracy z Moto 46. Jest skuter wodny, który jest podczepiony do Volvo XC90 model, przypomnijmy, z oferty Lato bez VAT, i zaaranżowana właśnie wspomniana strefa wodna. Trwa również konkurs Lato z Volvo. Do wygrania, Super FM przypomina, do wygrania Volvo na weekend lub na dwa wybrane dni. Już jutro przedpołudniowy program Super FM właśnie z salonu Volvo Auto Bruno. Tomek Janicki już szykuje dla Was sporo niespodzianek i mam nadzieję, że będziecie razem z Super FM. To już jutro od 10:00.

Tak, tak, absolutnie, zgadzam się z wami. Nie wyobrażamy sobie dobrego poranka tak po drodze z łazienki do kuchni i na skrzyżowaniu z salonem MC Hammer. 13 minut i będzie godzina 7, a już jutro stolica Pomorza Zachodniego ponownie stanie się miejscem spotkań miłośników regionalnych, smaków, tradycji, rękodzieła. 17, tak, to już 17 jarmark jakubowy organizowany w rejonie ulicy Grodzkiej i Katedry. To 4 dni pełne z wielu atrakcji, wyjątkowych produktów i spotkań z producentami z Polski, zagranicznymi partnerami. Także my tam będziemy. My będziemy również relacjonować to wydarzenie. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Super FM. I pora na kolejne rozgrzewające dźwięki w Super FM, bo to jest bardzo przebojowy poranek na 97,5.

Tak, po prostu, sorry. I Madonna. 5 minut do 7 znów media głośno na temat ostatniego występu Madonny w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, że taki krótki, że mogło być trochę więcej utworów zaprezentowanych. No, ale tak sobie pomyślałem, no ile wtedy ta przerwa między jedną połową a drugą by musiała no właśnie, trwać. Lekarze tymczasem w publicznych placówkach zarabią miesięcznie najwyżej 76 tysięcy. Chciałem powiedzieć 60, ale nie, 76 tysięcy złotych proponuje rząd. A premier Donald Tusk komentuje krótko. Biedy nie ma. Za chwilę więcej o proponowanej regulacji dla lekarza. Do 7 jeszcze nasza dobra znajoma szczecinianka, Joanna Prykowska z duetu Aniemi. Dawno jej nie słyszeliśmy w Super FM.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama.
2: Kochanie, napiłbym się kawy.
3: Latę na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
2: Kaśka. Złotą Wosebę.
3: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
4: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, napiłbym się kawy.
3: Latę na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
2: Kaśka. Złotą Wosebę.
3: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
4: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
9: I po reklamie.
10: Jest 7. Wiadomości Super FM.
11: Limit zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują, albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Michał Pierzchała. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
12: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
13: Biedy nie ma.
12: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
14: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 000 zł, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
12: Wyjaśniał wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu.
11: Albo partia, albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości rośnie napięcie przed końcem wyznaczonego na jutro ultimatum. Prezes Jarosław Kaczyński, grożąc wyrzuceniem z partii, dał czas do czwartku, do końca dnia, członkom PiSu na podpisanie lojalek. Już wiadomo, że partię, a nie stowarzyszenie, wybrał były prezes Orlenu Daniel Obajtek, a rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
15: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
11: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka. To 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca. Zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum Perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że Perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Super FM. Pogoda.
16: I takie widoki bardzo lubimy. Poranek jeszcze słoneczny, ale później im bliżej południa będą pojawiać się kumulusy. W środę, czyli dzisiaj od 16 do 18 stopni nasze stacje teraz pokazują 13 kresek niedaleko Morskiego Centrum Nauki, 12 to już okolice Bukowego.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
17: Lato. Dzień dobry, lato.
18: Lato.
17: Super FM.
16: Dzień dobry, dzień dobry. 4 minuty po 7 to co? Jesteście gotowi na wakacyjną zabawę Super FM? A za chwilę pierwsza podpowiedź. Opisujemy jedno ze szczecińskich miejsc i powiem już teraz, że to idealne miejsce na wolne, wakacyjne chwile. No właśnie. 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy super telefon. Wszystkim zapominalskim już teraz podpowiadam, a pierwsza podpowiedź za chwilę.
17: Lato. Dzień dobry, lato.
16: Gramy jak na wakacje przystało.

0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Słuchacze piszą, słuchacze dzwonią. Dzisiaj nie mam zamiaru rozstać się z łóżkiem, tak napisała przed momentem słuchaczka Weronika. Nie chcę się wstawać, ale na konkurs specjalnie włączyłam Radio Super FM. Cieszymy się i pozdrawiamy tych, którzy są z nami na 97,5. I w tym miejscu powinienem po pierwsze powitać tych, którzy są z nami, po drugie powiedzieć, że teraz właśnie rozpoczyna się wakacyjna zabawa z Radiem Super FM. Dla tych, którzy po raz pierwszy włączyli Radio Super FM, powiem, że nasza zabawa polega na tym, że my opisujemy jedno ze szczecińskich miejsc, podpowiadamy, co chwilę pojawiają się nasze wskazówki na antenie Radia Super FM, a waszym zadaniem jest rozpoznać to miejsce, o którym prowadzący tak wiele razy będzie mówił, jeszcze do godziny 10. W tym miejscu, uwaga, uwaga, przebiega jedna z turystycznych dróg, turystyczny szlak absolutnie tam jest. Jest tam także w pobliżu ścieżka rowerowa. Dawniej w tym miejscu było jezioro, a obecnie jedno ze szczecińskich kąpielisk. I chyba już powinniście dużo wiedzieć. 9 1 2 4 5 5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi. Wpisujecie się na naszą listę. Kolejne podpowiedzi jeszcze po godzinie 8.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: I w tym miejscu powinienem powiedzieć, to jest absolutna nowość w Super FM, nowa piosenka Rolling Stonesów. Pozdrawiam wszystkich śpiących i tych, którzy już się budzą. Jednym okiem, jednym uchem.

0: frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sutex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Słuchacz Tomek do prowadzącego: proszę pozdrowić tych, którzy Super FM w samochodzie mają zaprogramowane pod pozycją numer 1. Pozdrawiam i za chwilę piosenka z dedykacją. Już spieszę z informacjami. 23 po 7 porcja aktualnej informacji dla wszystkich zakręconych. Pogoda doskonała na pokonywanie kolejnych kilometrów. Nie wieje, nie pada i od czasu do czasu zagląda do nas słońce. Za oknami 13 stopni, dzisiaj maksymalnie do 18. Nasz pierwszy rajd zaczynamy od serca naszego miasta, na placu Rodła. Spokojnie, bez kolejki, podobnie na Niepodległości, Wyszyńskiego. Co chwilę przyhamujemy, dojeżdżając do Mostu Długiego na Masenie Górniczym. Niestety już o tej porze coraz więcej zmotoryzowanych. Jeszcze północ, z Polic do centrum. Spokojnie, chwilę zatrzymujemy się na Bogumińskiej. 9-1, 2-4, 5-5. Czekam na kolejne wasze sygnały z dróg. Jeżeli jest coś interesującego, w kolejnym serwisie na pewno o tym powiemy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Miała być piosenka dla wszystkich drogowych rycerzy, którzy z nami są od zawsze. Wiem, że są tacy w samochodzie, choć nie tylko, stałych i tych przypadkowych słuchaczy pozdrawiamy. W tym momencie 25 po 7.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Kochanie, napiłbym się kawy.
3: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
2: Kaśka. Złotą Wosebę.
3: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
4: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: W pół do ósmej. Wiadomości. Andrzej Kutys.
7: Dzień dobry. Wyszyńskiego, Mariacka, Kuśnierska, Grodzka, Farna, Sołtysia oraz Tkacka, czyli wiadomości zaczynamy od informacji dla kierowców i pasażerów komunikacji. Wymienione ulice albo już są zamknięte, albo będą w części lub w całości zamykane. Tradycyjnie o tej porze roku, żeby dać miejsce i przestrzeń dla 17. już edycji Jarmarku Jakubowego. O atrakcjach imprezy, która odbyła się także pod patronatem Radia Super FM, jeszcze powiemy. Natomiast warto zapamiętać, żeby samochodem w okolice Archikatedry i Placu Orła Białego tak do niedzieli się lepiej nie zapuszczać. Podobnie pasażerowie linii autobusowej 52 muszą się liczyć ze zmianą trasy. Szczegóły na stronie szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
0: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
7: W Dąbiu powstanie park, informuje miasto. Według przedstawionego planu na dawnym starym rynku w Dąbiu rozpoczyna się budowa nowego parku kieszonkowego. Zielona przestrzeń przy Emilii Gierczak ma zyskać setki nowych nasadzeń, ław, leżaki, oświetlenie i plac do organizacji wydarzeń plenerowych, czytamy w biuletynie prasowym miasta. Koszt 1 000 000 zł, a termin oddania do użytku dla mieszkańców Dąbia określono jeszcze na ten rok.
0: To są wiadomości w Radiu Super FM.
7: W wiadomościach teraz zbrojenia przed kolejnym ligowym sezonem. Tym razem mowa o siatkarskiej Tauron Lidze. W poprzednim sezonie zdobyła Mistrzostwo i Puchar Polski, a teraz zagra w Chemiku. Mowa o 20-letniej Agacie Milewskiej, która została nową siatkarką polickiego zespołu. Milewska mierzy 193 cm wzrostu, jest środkową. Będzie to dla niej trzeci sezon w Tauron Lidze. Wcześniej reprezentowała barwy Stali Mielec. Wtedy została wybrana odkryciem sezonu. Ostatnio grała dla PGE Budowlanych Łódź. Lotto Chemik Police przygotowania do nowego sezonu rozpocznie na początku sierpnia. Obecnie w składzie zespołu prowadzonego przez Przemysława Kawkę jest 13 siatkarek. A co się jeszcze dzieje w sporcie? O tym więcej w Radiu Super FM już teraz.
5: Super FM Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie tych rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże za tydzień. Czy Pep Guardiola zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się w weekend z byłym trenerem Manchesteru City w Barcelonie. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który z Włochami zdobył 5 lat temu Mistrzostwo Europy. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną w tym meczu i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, który go strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Belg Remco Evenepoel wygrał 16. etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogacar. Evenepoel cieszył się na mecie, że wygrał w szczególny dzień dla jego rodaków. Rano przeczytałem, że minęło już trochę czasu, odkąd Belg wygrał w Święto Narodowe, więc jestem dumny, że to właśnie ja jestem tym zwycięzcą. Poza tym mój kolega z drużyny, Florian Lipowicz, uległ wypadkowi. To niefortunne. Taka gorzka pigułka, którą trzeba przełknąć razem z tym zwycięstwem. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że nie jest z nim zbyt źle. Żółtą koszulkę lidera zachował Pogacar, który drugiego Evenepoela wyprzedza zaraz o 4 minuty i 32 sekundy.
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
5: Super FM. Pogoda.
6: Dzisiaj, jeśli pokropi, to pod koniec dnia. W prognozach spoglądamy, to 18-19 godzina. Dzisiaj do 18 stopni. Przedpołudnie pogodne i słoneczne, choć już od 7 pojawiają się i jest ich coraz więcej. Chmury na razie nie wyglądają na bardzo groźne.
9: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
10: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Wakacyjna zabawa z radiem Super FM. My opisujemy jedno miejsce, a wy odgadujecie. W tym miejscu przebiega jeden z turystycznych szlaków. Jest tam w pobliżu ścieżka rowerowa, dawniej jezioro, a obecnie jedno ze szczecińskich kąpielisk. I co, już wiecie?

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jeśli jedziecie, zróbcie głośniej. Porcja informacji dla wszystkich zmotoryzowanych. Zwiększa się kolejka, no właśnie tych, którzy już w samochodach na basenie górniczym. Tam pomarańczowi walczą z asfaltem. Jest zwężenie i stąd to zamieszanie. Są już samochody na ku słońcu. Także czekają w stronę centrum wcześniej. Fajnie byłoby pokonać rondo Gierosa. Mówię fajnie, bo tracimy cenne sekundy. A na Niebuszewie względny spokój. Mówię względny, bo od czasu do czasu zaczyna się tutaj zbierać zgromadzenie na Wszystkich Świętych, przyjaciół żołnierza i rondzie Giedroycia. Po ósmej sprawdzimy Prawobrzeże, ale jeszcze wcześniej przypominamy, mówiliśmy o tym w serwisie informacyjnym i przypominamy Wyszyńskiego, Mariacka, Kuśnierska, Grodzka, Farna, Sołtysia i Tkacka. Są zamknięte albo będą w części zamykane, to w związku z organizacją jarmarku Kubowego. Proszę uważnie czytać wszystkie znaki informujące o tym wydarzeniu.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Środowy poranek z Radiem Super FM trwa, kwadrans i będzie godzina 8.

budzimy i pobudzamy i zachęcamy do tego, by ten nowy dzień, środę, rozpocząć z uśmiechem. Tak jest w Super FM, 9 minut i będzie godzina 8. Już

już wiemy, że jest to miejsce, w którym przebiega jeden z turystycznych szlaków. Wiemy o tym, że jest tam także w pobliżu ścieżka rowerowa. Dawniej jezioro, ale obecnie jedno ze szczecińskich kąpielisk. Trwa, przypomnę, wakacyjna zabawa z Radiem Super FM do wygrania jedno z 5 zaproszeń do restauracji Centrale. Jeżeli wiecie, warto wpisać się na specjalną listę tutaj do nas po godzinie 9:00, wielki finał naszej zabawy. Po godzinie 8:00 dla tych, którzy jeszcze potrzebują kolejnej podpowiedzi, taka pojawi się na pewno po 8:00. Nowa propozycja od Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Chętnie posłucham tego z wami.

0: Coraz bliżej 8, tu Super FM, środek wakacji. Kto by myślał o szkole, ale są jednak tacy. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma pojawić się w szkołach. Rządowy pilotaż rusza już we wrześniu. Za chwilę więcej o tym Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
5: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
1: Jest 8. Wiadomości Super FM.
14: Prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach, pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie.
13: Super FM. Wiadomości.
14: Michał Pierzchoła. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, które ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
15: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
14: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
16: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
14: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację mObywatel. Śnięte ryby w jeziorze Gołdapiwo na Mazurach. W ocenie Wód Polskich spowodowała to tak zwana przyducha, czyli stan, gdy nagle w wodzie zaczyna brakować tlenu. Ucierpiały przede wszystkim wszystkim stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Stynka to niewielka ryba o srebrzystych bokach i ciemniejszym grzbiecie. W lokalach gastronomicznych na Mazurach stynki smażone w głębokim tłuszczu serwuje się jako rodzaj przekąski. Często nazywa się je rybnymi frytkami. Test syren w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026 zakończony. Wczoraj w całej Polsce wyły syreny. Jak tłumaczy doradca ministra obrony Piotr Kobzdej, chodziło o sprawdzenie zdolności służb na wypadek realnej sytuacji kryzysowej.
10: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
14: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
13: Super FM. Pogoda.
0: Teraz 14 stopni w pobliżu katedry, 13 na Warszawie, podobnie na Pomorzanach. Dzisiaj do 18, do południa pogodniej słonecznie, a później więcej chmur i wieczorem ma delikatnie pokropić.
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
19: Lato.
0: Ten weekend Zamek Książąt Pomorskich będzie chwalił się nową iluminacją, a już jutro po 10 Super FM zajrzy do wyjątkowego miejsca, w którym łączy się nowoczesna motoryzacja ze strefą chilloutu, strefą wodną. Zachęcające to miejsce, by właśnie odwiedzić, to Volvo Auto Bruno. Więcej o przygotowywanych atrakcjach powiemy jeszcze w naszym porannym programie.
18: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Dzień dobry, to Super FM, prawie 5 po 8.

0: shape of you.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Zadzwoń i zgarnij dla swojej połówki i siebie zaproszenie do restauracji Centrale. Słyszę w Super FM, że to dzisiaj bardzo łatwa wakacyjna zagadka. Przypominam, to jeden z turystycznych szlaków. Jest tam w pobliżu ścieżka rowerowa, dawniej jeziora, a obecnie, no właśnie, jedno ze szczecińskich kąpielisk. Kiedyś ktoś spróbował policzyć, że no maksymalnie może gościć nawet do 5000 osób. Na terenie tego kompleksu znajduje się plac zabaw, skatepark zamieniany w zimę na lodowisko. Jest także sztuczna plaża, są boiska do gry w siatkówkę i kometkę. Jest także kort tenisowy. Dawno tam, przyznam szczerze, nie byłem i tak próbuję wam podpowiadać. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, a może w następnym, wybiorę się. 9-1, 2-4, 5-5, pomarańczowy super telefon. Jeżeli wiecie, nie ma na co czekać.
2: Posłuchaj i odgadnij.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Panowie, drodzy faceci, no to teraz piosenka dla was od Tila w kwadrans po 8:00.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Prawie 19 po 8, nie ma co się osiągać, nie ma co się przeciągać w łóżku. Szkoda dnia na leniuchowanie. Wsiadamy i ruszamy, środa już tak długo czekać na nas nie będzie. Teraz 14 stopni, a będzie 18, warunki do jazdy wyśmienite. Tylko te kolejki na palcach jednej ręki mogę policzyć. O basenie górniczym to już mówiłem, stali wyjadacze, zawodowcy na szczecińskim asfalcie to już wiedzą, że w stronę centrum niestety poczekają. Słyszę, że czekamy nawet do kilku minut. Bardzo trudno w tej chwili także dojeżdża się do ronda Gierosa od Mierzyna, także pozdrawiam wszystkich mieszkańców Mierzyna, którzy pędzą do centrum. Jeżeli dojeżdżacie do tego newralgicznego punktu, warto wziąć dwa głębokie wdechy i trochę zrelaksować się, bo warto, nie ma co się denerwować. Rondo Gierosa omijamy także okolice Bramy Portowej, która także już zaczyna powoli nabierać tych wszystkich szczecińskich zmotoryzowanych. Ja wiem, że to miejsce jest bardzo ciekawe i można się porozglądać, ale czy o tej porze chcecie tracić cenne minuty? No, trzeba się zastanowić. 91 245 5 pomarańczowy super telefon. Czekam na kolejne sygnały. A, jeszcze dostałem informację, że to naprawdę bardzo prosta dzisiaj wakacyjna zabawa i naprawdę dzisiaj to tak w ciągu 15 sekund wszyscy już wiedzą, o czym dzisiaj prowadzący mówi. Mojo i Lady, 20 po 8, bardzo wakacyjnie gramy, bo to jest wakacyjne radio Super FM.

0: jak słyszycie, elektrycy trzymają się nieźle. Electric Light Orchestra, 27 minut po godzinie 8. Andrzej Kutys w studiu.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: To teraz będziemy rozmawiać o czymś przyjemnym, o wierceniu tuneli w naszym mieście.
1: Ja no, ostatnio... Ale to jeszcze 7 lat. No bo oczywiście nawiązujesz do zachodniej obwodnicy Szczecina, podpisane umowy. O tym informowaliśmy w wiadomościach już wczoraj. Teraz za kilka minut o tym mówić nie będę, ale są inne ciekawe informacje. Za chwilkę usłyszycie te nasze lokalne. Natomiast faktycznie no mnie to interesuje, bo jak w końcu za te 7 lat, oczywiście o ile harmonogram zostanie dotrzymany, no to ja sobie skręcę w prawo i jadę cały czas prosto. Gdy teraz, żeby pojechać nad morze, to muszę się przebić przez całe miasto.
0: No ale Andrzej, po co skręcać, jak można cały czas przed siebie prosto?
1: No ale skręcanie czasami się przydaje, wiesz.
0: O 8.30 porcja najnowszych wiadomości z
1: o jarmarku miasta. Będziemy mówić, bo to myślę takie coś, takie wydarzenie, które z przyjemnością będziemy relacjonować.
2: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Andrzej Kutys, zapraszam i zgodnie z obietnicą w wiadomościach wracamy do wydarzenia, które zdominuje ten tydzień w Szczecinie. Wydarzenia znanego i lubianego, czyli przed nami 17. edycja Jarmarku Jakubowego. Ponad 300 wystawców z całego świata z przeróżną ofertą, także specjalnie wydzielona strefa gastronomiczna i 3 koncerty. Od czwartku, od jutra, od 23 lipca właśnie rusza Jarmark Jakubowy. Jeżeli czegoś tu nie ma, to znaczy, że nie istnieje, mówił kierownik Jarmarku Jakubowego Dorian Sierek.
5: Nasz jarmark jest na tyle unikatowy, że to, co jest na jarmarku, rzadko kiedy można gdzieś znaleźć. Stawiamy bardzo dużo na jakość rękodzieła. Będą oczywiście warzywa, owoce, będzie mięso, będą wędliny. Oprócz stoisk strefa akustyczna, czyli ta scena nasza jarmarkowa, na której będą się prezentowali artyści.
1: Czyli jeszcze raz, 17. edycja Jarmarku Jakubowego potrwa do niedzieli 26 lipca. Patronem medialnym wydarzenia jest także Radio Super FM. Oznacza to również zamykanie ulic i zmiany organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie także na naszej stronie.
6: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Szybko poszło. Niedawno ogłoszony przetarg i są 4 oferty firm, które chcą wybudować miejsca parkingowe na ulicy Starkiewicza w Szczecinie. Przypomnijmy, to rejon szczelnie obstawiony samochodami, bo bardzo blisko szpitala, kliniki na Pomorzanach. Teraz miasto rozstrzygnie złożone oferty. Opiewają na kwotę od nieco ponad 1 000 000 do 1 500 000 zł. Chodzi o odcinek przyległy do parku. Powstanie tam 56 miejsc postojowych.
6: Więcej więcej na stronie super.fm.
1: Pogoń wygrała spór ze swoim zawodnikiem. Kontrakt dalej obowiązuje, informuje Pogoń Szczecin w sprawie bramkarza Aksela Cholewińskiego. Obie strony starły się przed piłkarskim sądem polubownym PZPN. Chodzi o sytuację z poprzedniego sezonu, kiedy Cholewiński został przedwcześnie ściągnięty z wypożyczenia do Polonii Bytom. Duma Pomorza chciała przedłużyć z nim umowę, ale młody bramkarz się na to nie zgodził, a sprawę skierował do sądu, żądając rozwiązania obowiązującej umowy z winy klubu. Werdykt jednak nie jest dla niego pozytywny. Jak czytamy w komunikacie Pogoni Szczecin, tu cytat: piłkarski sąd polubowny PZPN oddalił w całości powództwo zawodnika Aleksela Cholewińskiego przeciwko klubowi o rozwiązanie kontraktu. W całości podzielając argumentację prezentowaną przez klub, sąd nie znalazł jakichkolwiek podstaw do rozwiązania kontraktu zawodnika z winy, czy też bez winy klubu. Koniec cytatu. Umowa Aleksela Cholewińskiego z Pogonią Szczecin obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Czy znajdzie miejsce w składzie? Odpowiedzi być może już niedługo, bo w tym tygodniu rusza piłkarska ekstraklasa. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech Poznań pokonał na wyjeździe duński Orhust 4-1, a Górnik Zabrze przegrał w Turcji z Fenerbahce Stambuł 0-1 w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. I o ile Kolejosz w Poznaniu będzie mógł postawić kropkę nad i, o tyle zespół trenera Michala Gasparika w Zabrzu czeka spore wyzwanie.
8: Wiedzieliśmy, że Fener będzie miał posiadanie piłki, ale często w trakcie tego meczu to było posiadanie daleko od naszej bramki. Chłopacy dobrze biegali, dobrze mieli ustawione linie i Kuping był mocny, szczególnie po tej pierwszej straconej bramce, ale utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
7: A rewanże zostaną rozegrane za tydzień. Leo Messi został uznany za najlepszego zawodnika piłkarskich Mistrzostw Świata w plebiscycie zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W plebiscycie wzięło udział 472 dziennikarzy ze 121 krajów, w tym z Rosji i z Białorusi. Argentyńczyk wyprzedził zdecydowanie Kiliana Mbappé i Juda Bellingama. Czarni Sosnowiec rozpoczną dziś grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Lusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W nowym formacie Ligi Mistrzyń uczestniczy 18 drużyn. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem ex aequo z Niemką Ricardą Funk awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. To w swojej koronnej konkurencji slalomie K1.
9: Cieszę się, bo mój przyjazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje. Jednak trasa była na tyle taka prosta z wodą, że wiedziałam, że trzeba będzie się pościgać, dlatego płynęłam też do samego końca, wiedząc, że mam dobry czas, bo nie wiedziałam, jaki będzie końcowy rezultat, a też taktycznie zależało mi na tym, żeby być jak najwyżej, żeby mieć jak najwięcej czasu z rana w dniu półfinału.
7: Zwolińska broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1. Półfinał z udziałem 30 zawodniczek oraz finał jutro.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Słońce, ale także chmury. Tak też będzie również po południu. Dzisiaj maksymalnie na szczecińskich termometrach zobaczymy do 18 stopni. U Magdy, naszej słuchaczki na Placu Grunwaldzkim, w tej chwili 15.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
6: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: Za 24:09.

0: klejowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sutex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 8.40 za 29. Batalionów Chłopskich, Granitowa w Podjuchach. Poza tym Struga, okolice Gryfińskiej i Zwierzyniecka przy skrzyżowaniu Kurza z Niedźwiedzią. To Prawobrzeże i tutaj niestety kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W centrum z kolei męczymy się na rondzie Gierosa, do tego Wojska Polskiego i nieszczęsny węzeł Łękno. Poza tym Wszystkich Świętych, rondo Giedrojcia i okolice Bramy Portowej, tutaj zwalniamy i zdecydowanie nie denerwujemy się. Proszę o trochę relaksu, jeżeli potrzebujecie takiego relaksu i potrzebujecie dodatkowych bodźców, no to warto zrobić głośniej. Super FM na 97,5.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Za 18.30, 9.00.

Jason Derulo. W porannym programie Radia Super FM 12 minut i będzie godzina 9. Ostatnio dużo mówi się o wynagrodzeniach lekarzy. Rząd szykuje specjalne regulacje, a tymczasem u nas oni mogą pomagać w transporcie materiałów, przekazywać informacje dotyczące pobytu w szpitalu, ale także udostępniać pacjentom materiały multimedialne, rozrywkowe, które mają ograniczyć stres związany z hospitalizacją. Mówię tutaj o robotach w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, które rozpoczęły pracę. To jedne z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego typu wykorzystywanych obecnie w polskich szpitalach. Nie zastąpią pielęgniarek ani lekarzy, ale przejmą część codziennych obowiązków wspierających opiekę nad pacjentami. To dobrze, bo przyznam szczerze, kamień mi serca spadł, że jakieś maszyny będą nas badać.

0: Środowy poranek z Radiem Super FM. Lato, wakacje w pełni, a my już jutro odwiedzimy najbardziej letnią strefę chilloutową. W salonie Volvo Autobruno także zorganizowali strefę wodną przy współpracy z Moto 46. Jest już w salonie skuter wodny, który jest podczepiony do jednego z modeli Volvo. Zaaranżowana jest także strefa wodna. Trwa, przypominamy, również konkurs Lato z Volvo. Do wygrania Volvo na weekend lub dwa wybrane dni. Coś czuję, że to jutrzejsze przedpołudnie będzie pełne atrakcji. My już się szykujemy i jutro gorąco i serdecznie zapraszam Was do właśnie tego miejsca. Bezpośrednie relacje z salonu Volvo już po 10:00, tylko w Super FM.
1: Reklama. 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22:00 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12:00 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: Marzysz o minimalizmie?
4: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Czym pachnie dobry poranek?
6: Świeżo zaparzoną kawą Woseba.
5: Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: I po reklamie.
9: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
10: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożają mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Michał Pierzchoła. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
11: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
10: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
12: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
10: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
3: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego i dostałem taką warunkową zgodę na rok.
10: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia ubiegłego roku, przypomnę, Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. New York Post zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy Trump rozmawiał już z Infantino o tej propozycji. Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, gdzie zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ-u Infantino otrzymywałby rocznie nieco ponad 400 tysięcy dolarów.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Super FM. Pogoda.
0: Poranek słoneczny i pogodny, tak było, a przedpołudnie jeszcze bez deszczu. Po południu zdecydowanie więcej chmur i może pokropić dzisiaj do 18 stopni, jutro 19, w piątek 22, sobota 27, w niedzielę kulminacja 28 stopni.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
14: Lato.
9: Super FM.
0: Finał naszej wakacyjnej zabawy już w tej godzinie, dosłownie za kilkanaście minut. Ja przypomnę tym, którzy no właśnie teraz włączyli swoje radioodbiorniki i chcieliby włączyć się do naszej zabawy. To ostatnie 10 minut, by do nas zadzwonić. To jeden z turystycznych szlaków. Tam jest także w pobliżu ścieżka rowerowa, dawniej jeziora, a obecnie jedno ze szczecińskich kąpielisk. Ktoś kiedyś spróbował policzyć, może tam się zmieścić maksymalnie do 5000 osób. Na terenie tego miejsca znajduje się plac zabaw, jest także sztuczna plaża, boisko do gry w siatkówkę, jest także kort tenisowy. O jakim miejscu dzisiaj mówi Radio Super FM? 91 2 4 5 5, pomarańczowy super telefon. Szczecińskie wakacyjne miejsce. Idealne na właśnie takie letnie chwile. 91 2 4 5 5 do zdobycia zaproszenie do restauracji Centrale. Dla niego, dla niej, do wyboru. 91 2 4 5 5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi jeszcze przez 10 minut.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
14: Lato.

0: do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: W redakcji dzisiaj usłyszałem, że to bardzo prosta środowa zagadka. Nie wiem, jak nasza słuchaczka Mirka podchodzi do tego tematu. Czy to było bardzo proste do odgadnięcia?
3: Tak, proste było. Można było się od razu domyślić, o jakie miejsce chodzi.
2: Ale co najbardziej ciebie tak skierowało na to, że to jest właśnie to miejsce? Która z tych podpowiedzi?
3: No dlatego, że woda, czyli pływanie latem, basen i te ścieżki rowerowe i dla pieszych, także super połączenie. Od razu się domyśliłam, o jakie miejsce to chodzi.
2: Słyszę, że tak cichutko do mnie mówisz, jesteś w pracy chyba.
3: Tak, jestem w pracy.
2: To pozdrawiamy wszystkich, wszystkie twoje koleżanki, wszystkich twoich kolegów w pracy. To Mirka, teraz, żeby już wszystko było tak na ostatni guzik domknięte, zapięte, to o jakim miejscu mówimy?
3: Mówimy o kąpielisku Arkonka.
2: No tak. Zaproszenie podwójne, zaproszenie. Znaczy, to takie zaproszenie, które możesz zabrać, no właśnie, na obiad, na kolację, nie wiem. Restauracja Centrale. Byłaś już tam?
3: Nie, nie byłam, nie znam, ale skorzystam.
2: Serdecznie zapraszam i polecam. Później jak wrócisz, to koniecznie zadzwoń i powiedz, czy wszystko było ok, czy wszystko smakowało, dobrze?
3: Tak, dziękuję bardzo.
2: Dobrej środy ci życzę w takim razie.
3: Ja też pozdrawiam. Dziękuję.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

do tej piosenki nie słyszałem Super FM. Take That, 24 minuty po 9 wraca temat nielegalnej bazy paliw w Podjuchach. Nic nie wskazuje, by słynne na całą Polskę zbiorniki na paliwa w Szczecinie zostały rychło rozebrane. Inwestor liczy na ich zalegalizowanie albo, no właśnie, przeniesie w inne miejsce. Za chwilę wiadomości w Super FM i więcej tematów z naszego miasta. Radio station BTSN.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
5: Andrzejku, to jest zapraszam o wiadomości. Zacznę od nietypowej jednak ostatniej interwencji służb. Choć sprawa może dotyczyć wielu osób, wszak sprawdzanie aut na komputerach to codzienność kierowców, a tu mowa o mężczyźnie, który sprzedawał kradzione programy do diagnostyki pojazdów. Szczecińska Komenda Miejska Policji informuje o zatrzymaniu 43-latka. Przy sobie miał gotówkę, ponad 42 tysiące złotych, a w internecie oferował komputery i zestawy diagnostyczne z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem. Mowa także o podrobionych urządzeniach do badania samochodów. Mężczyzna odpowie za korzystanie z programów pochodzących z nielegalnego źródła, ich bezprawne kopiowanie i rozpowszechnianie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. A czy konsekwencje dosięgną także jego klientów? W komunikacie szczecińskiej policji tego nie określono.
6: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
5: A to oczywiście wszystko będzie legalne i dostępne dla ciekawych historii naszego regionu. Księżnica Pomorska przyniesie swoje zbiory do internetu. Mapy, księgi ze średniowiecza, obrazy, mikrofilmy dzięki nowoczesnym skanerom trafią do cyfrowej biblioteki. W Księżnicy Pomorskiej już otwarto Centrum Digitalizacji. Zbiory będą dokładnie skanowane, opowiada dyrektor Księżnicy Przemysław Wraga.
7: Mamy zbiory, które początek to jest średniowiecze, to są inkunabły, starodruki, ale także zbiory, które dotyczą jakby historii już powojennego Szczecina. To także prasa, która jest związana ze Szczecinem, ale także z Pomorzem Zachodnim, także spuścizna naszych twórców, którzy tu po 45 roku osiedli. My to mamy w swoich zbiorach, będziemy to starali się zdigitalizować i udostępniać, żeby każda osoba zainteresowana mogła poznać piękno i różnorodność Pomorza.
5: Oczywiście będą wykorzystane specjalne skanery. Te używane w Centrum Digitalizacji Księżnicy Pomorskiej kosztowały nieco ponad 1 000 000 zł.
6: To są wiadomości w Radiu Super FM.
5: Kolejne nazwiska w składzie kobiecej Pogoni. W pierwszym sparingu co prawda wysoko przegrały, ale i budują dopiero skład na nadchodzący sezon. W zespole kobiecej Pogoni Szczecin pojawiła się nowa zawodniczka Ksenia Konanawa. Przedłużono także kontrakt z Zuzanną Radochońską. Konanawa ma 18 lat i pochodzi z Białorusi. Gra głównie w obronie. W swoim CV ma także występ w reprezentacji Polski czy Białorusi do lat 17. Z Pogonią podpisała 3-letni kontrakt Radochońska. Natomiast z dumą Pomorza związana jest od początku istnienia kobiecej sekcji w granatowo-bordowych barwach. Zdobyła, przypomnijmy, 3 medale Mistrzostw Polski, dotarła także do finału Pucharu Polski i ma nową 2-letnią umowę. A więcej sportu w Radiu Super FM zapraszamy już teraz.
4: Super FM. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lech pokazał siłę, Górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1, a Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Dużo powodów do zadowolenia miał więc przede wszystkim trener Lecha Nils Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top. A mecze rewanżowe w Poznaniu i w Zabrzu odbędą się za tydzień. Chelsea pozyskała reprezentanta Anglii Morgana Rogersa z Aston Villa za, jak piszą brytyjskie media, rekordowe 117 milionów funtów. To czyni go najdroższym w historii piłkarzem z Wysp. Nieco tańszy był bowiem Elliot Anderson, który także w lipcu trafił z Nottingham Forest do Manchesteru City. 24-letni Rogers, który na mundialu zagrał w 7 meczach reprezentacji Anglii, podpisał kontrakt do 2033 roku. Chelsea w minionym sezonie zajęła dopiero 10. miejsce w Premier League. Kajakarze górscy Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli czwarte miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były piąte. Polakom do podium zabrakło 15 setnych sekundy, a wpływ miał na to jeden błąd wychwycony przez sędziów, żałuje Pasiut.
9: Łatwo, niełatwo, pogodzić się trzeba, bo zawody trwają dalej, no ale mam mieszane uczucia do tej decyzji. Jedno jest pewne, no w przepisach napisane jest trzymaj wiosło dwiema rękami, ale na starcie na rampie zawodnicy sobie trzymają, po prostu tak opierają rękę, prawda? Czyli tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
8: Złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki.
2: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
2: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
11: Środa w Szczecinie zapowiada się bardzo klimatycznie i to dla każdego, niezależnie od tego, czy macie 8 czy 80 lat. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla młodszych mieszkańców, a dokładniej dla małych miłośników czworonogów i rękodzieła. Punktualnie o godzinie 13 w Bibliotece Promedia startują warsztaty włóczkowe hał-hał. Dzieciaki od 8 roku życia będą mogły poznać masę ciekawostek o psich zwyczajach, a w części praktycznej własnoręcznie stworzyć włóczkowe psiaki. Udział jest całkowicie bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc warto zapisać się telefonicznie lub mailowo w bibliotece. Dokładnie o tej samej porze, czyli o 13:00, coś dla naszych superseniorów. Filia numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na kolejną odsłonę senioriady pod hasłem W krainach baśni i legend. Tym razem uczestnicy wyruszą w egzotyczną podróż po historiach z Indii i Persji, a w części praktycznej odkryją, co z tymi wszystkimi opowieściami mają wspólnego dywany i gobeliny. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, ale tutaj również obowiązują zapisy, mailowe lub telefoniczne. Łapcie te darmowe atrakcje i spędźcie miło resztę poranka, a na kolejne wakacyjne newsy zapraszam na antenę Super FM już o 12:30.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
12: Wczoraj za oknami było dużo słońca, a dzisiaj, no dzisiaj na nowo możemy przyzwyczajać się do parasolki i peleryny przeciwdeszczowej, bo według prognoz mogą po południu pojawić się przelotne opady. W Szczecinie aktualnie 16 stopni, maksymalnie do 19, ale ze względu na wiatr, no może być chłodniej i ten wiatr ma wpływ na to, co dzieje się także nad Bałtykiem i na nadmorskich plażach. Na wieżach ratowników powiewają czerwone flagi ze względu na silne prądy wsteczne i wysokie fale, a w Międzyzdrojach i Świnoujściu chłodno, odczuwalna to jedynie 16 stopni. Po 12 także możliwe przelotne opady deszczu. Woda na kąpieliskach w Szczecinie ciepła od 20 do 21. Na Głębokim, w Dąbiu i Zieleniewie białe flagi, choć aura nie zachęca do tego, by wypoczywać na plaży. Dzisiaj polecam wizytę na siłowni, na basenie, a może jakieś spacery, póki nie pada.
10: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
10: Lato. Dzień dobry, lato.

0: 16 minut do 10 to jest Dzień Dobry Lato, już przedpołudniowy program Radio Super FM. W redakcji wszyscy mówili o dzisiejsza, a to zagadka, to bułka z masłem. Kto by nie pamiętał o Arkonce? Ja sobie tak pomyślałem w studiu Tomek Janicki, może w ten weekend, a może w kolejny pojechać do Pobierowa, wakacje w pełni, chociaż przynajmniej zresetować się na chwilę.
1: Nie, no zdecydowanie teraz w tym tygodniu w programie Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie odwiedzamy Grand La Ola Spa w Pobierowie. Ja tak patrzę na tą prognozę pogody dla
0: ciepło
1: Pobierowa.
0: Będzie, czy nie?
1: Temperatura wody 15. No. Silny wiatr, wysokie fale. Czerwona.
0: Nie, no tutaj czerwona lampka.
1: Czerwona lampka na przykład. To taka jest też flaga nad Bałtykiem dzisiaj. Także nie polecam nad Bałtyk się wybierać. Zresztą patrząc za okno, przed chwilą padał deszcz. Takie przelotne opady deszczu.
0: No dobrze, a co powiesz tym ludziom, którzy właśnie teraz wypoczywają, sobie zarezerwowali ten wymarzony, wytęskniony urlop i proszę, i co? I czerwona flaga.
1: No czerwona, ale zawsze możemy korzystać z dobrodziejstw hotelu na przykład, prawda? No to jacuzzi, to spa, to kręgle na przykład niektórzy jeszcze mają, tak jak w Grand La Oli. No i proszę, oddajemy się przyjemności innym rozrywkom. Niech pogoda nie decyduje o naszych przyzwyczajeniach, o naszych pomysłach na spędzenie urlopu. No.
0: Jak tak dalej pójdzie, to ja do wakacyjnego plecaka spakuję bierki.
1: Grzyby możecie nazbierać, o.

Są takie klasyki, które z przyjemnością się słucha. To jeden z nich, Bon Jovi, Living on the Prayer. 5 minut do 10 zamiast lipca. Jedni mówią lipcopad. Mamy długoterminowe prognozy i ma być cieplej. Te szczegóły już niebawem w wiadomościach Super FM o 10:00. A za wspólny poranek dziękuję, Jarek Fengler. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
0: I po reklamie.
5: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
6: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Michał Pierzchoła. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
7: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
6: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. I o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
8: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orhus. I to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
9: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
8: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
6: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM, tym razem spod szczecińskiej katedry. Tutaj już od dzisiaj zaczęły się przygotowania do 17. edycji Jarmarku Jakubowego. Jest jeszcze dosyć wcześnie, no bo dopiero kilka minut po godzinie 10, więc jeszcze aż tak dużo się nie dzieje, jak podejrzewam będzie się działo po południu, no bo przecież trzeba tu rozstawić scenę, bo od piątku do niedzieli 3 koncerty. Oprócz tego wystawcy, ja teraz nawet spoglądam pod nogi, chyba stoję w miejscu wyznaczonym dla jednego ze stoisk, no bo numer 147 na chodniku napisany przede mną. Takich miejsc przecież będzie wyznaczonych ponad 300, bo i zainteresowanie tegoroczną edycją jarmarku było wyjątkowo duże. Teraz powoli zaczynają się tu zjeżdżać ciężarówki, które będą przygotowywać to miejsce na jarmark, no bo też trzeba powiedzieć, że ciężarówki i dostawczaki, no tędy jeżdżą, ale samochodem od dzisiaj już tędy nie przejedziecie. Już od 6 rano zamknięty jest fragment Wyszyńskiego, podobnie Tkacka, Mariacka, Kuśnierska, Grodzka, Farna oraz Sołtysia. Te zmiany wiążą się również ze zmianą rozkładu jazdy linii 52, linii autobusowej oczywiście. Ona zamiast przez Tkacką i Grodzką będzie zatrzymywała się na bramie portowej. Prace przy 17. edycji Jarmarku Jakubowego cały czas trwają. O nim samym w Radiu Super FM na pewno będziemy jeszcze mówić. Spod szczecińskiej katedry relacjonował Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
1: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Środowe popołudnie i wieczór w naszym regionie zapowiadają się pod znakiem dobrych dyskusji oraz klasycznych brzmień. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla miłośników kina. O godzinie 17 w klubokawiarni Jego 42 przy Placu Grunwaldzkim odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Film Młodzi. To propozycja przygotowana specjalnie dla uczniów szkół średnich, którzy szukają w wakacje chwili wytchnienia i refleksji. Formuła wydarzenia jest bardzo prosta. Najpierw wspólny seans filmowy, a tuż po nim otwarta dyskusja o emocjach i tematach poruszonych na ekranie. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdą środę, a wstęp na nie jest całkowicie wolny. Z kolei o godzinie 19 warto przenieść się do Kamienia Pomorskiego. W tamtejszej katedrze świętego Jana Chrzciciela odbędzie się kolejny koncert w ramach cyklu Letnie spotkania z muzyką. Dzisiejszy wieczór w całości zostanie poświęcony twórczości słynnej rodziny Strausów. Przez blisko 75 minut publiczność będzie mogła posłuchać wybitnych dzieł muzyki klasycznej w wykonaniu uznanych instrumentalistów, a sylwetki kompozytorów przybliży profesjonalny konferansjer. Bilety na to wydarzenie są dostępne w cenie 40 zł na stronie kupbilecik.pl. Wybierzcie idealny plan na tę środę, a na kolejne kulturalne zapowiedzi i informacje z regionu zapraszam już o 13.30.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM.

0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jak wakacje, to z rodziną, to z dziećmi, to najlepiej w Grand Laola Spa w Pobierowie. A jak podróżujemy z dziećmi, to ci najmłodsi goście hotelowi no, są chyba najbardziej wymagający i trzeba zrobić wszystko, naprawdę wszystko, by sprostać wyzwaniu i zagwarantować dla nich najlepsze atrakcje. Bo Grand Laola Spa to idealne miejsce dla rodzin. O tym opowie już za chwilę pani Elżbieta Cioch, pracownik recepcji hotelu Grand Laola Spa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: No to zapytam o to miejsce dla rodzin, dla par, czy może dla każdego po trochu. Jakim jest miejscem hotel Grand Laola Spa?
3: Generalnie Grand Laola Spa to miejsce dla każdego, zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób starszych. No i też dla par szukających romantycznego odpoczynku, bo to też miejsce dla osób aktywnych, więc nasza oferta została przygotowana tak, żeby zapewnić rozrywkę wszystkim.
2: Pytałem o te atrakcje, mówiłem o tych atrakcjach dla dzieci, to dopytam o te atrakcje w takim razie. Dla dorosłych i dla dzieci. Co, każdy znajdzie coś dla siebie, co znajdą dzieci, co znajdą dorośli.
3: Jak najbardziej. Mamy bogatą ofertę animacji dla dzieci. Całotygodniowa oferta, która jest co kilka dni zmieniana, więc jesteśmy bardzo elastyczni. Mamy zewnętrzne dmuchanie z ran naszych najmłodszych, naszych milosińskich, bardzo fajna rzecz. Dla osób dorosłych to tutaj świetna strefa spa, naprawdę polecam, to jest coś cudownego. Wewnętrzna strefa wellness, czyli jacuzzi, po prostu grota salonkowa, to jest coś niesamowitego, naprawdę polecam.
2: No ale też, kiedy byłaby na przykład niepogoda, to możemy skorzystać z kręgielni.
3: Jak najbardziej tak i to jest kolejna rzecz, którą serdecznie polecam. Kręgielnia to takie miejsce też dla osób, które szukają odpoczynku, ale niekoniecznie. Organizujemy tam też strefę kibica. W tym momencie wiadomo Państwo, że są odbywane różne mecze, więc staramy się wyjść naprzeciw naszym klientom. Jak i również jest możliwość organizacji

0: Można znaleźć w hotelu Grand Laola Spa, a jeśli pogoda nad morzem nie dopisze, bo tak też się może zdarzyć, bo aura bywa kapryśna, to jak można ciekawie spędzić ten dzień w hotelu?
1: Tu na pewno po raz kolejny kręgielnia, bo bardzo fajnie zajmuje czas. Strefa spa, czyli świetne masaże, mamy cudownych masażystów, których naprawdę szczerze polecam. Strefa basenowa jak najbardziej też po raz kolejny, czy te grota solna, basen, siłownia. Tutaj właśnie dla osób aktywnych siłownia jak najbardziej wskazana. Są też właśnie, tak jak dla dzieci, te animacje, które nawet mimo niepogody są organizowane wewnątrz budynku, jak również dla dzieciaczków mamy też wewnętrzny plac zabaw, czyli to jest zjeżdżalnia z kółkami, tak zwany Mopigaj, oblegana, więc powiem wręcz, takie dni deszczowe.
0: Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dzieci, jak i dorośli. A jak dorośli nie mają pomysłu, co mają robić dzieci, to dzieci same sobie to zorganizują. Wystarczy podejść do recepcji hotelu Grand Laola Spa i jesteście w najlepszych rękach. I tak można spędzać każdy dzień w hotelu Grand Laola Spa w Pobierowie, bo lato to czas wypoczynku, to czas relaksu, ale lato to także wakacyjne smaki. O letnim menu, jakie króluje tego sezonu w Grand Laola Spa w restauracji Laola Garden, porozmawiam już jutro z Pawłem Podstawką, szefem kuchni Laola Garden, a moim gościem była dzisiaj Elżbieta Cioch, pracownik recepcji. Dziękuję pięknie, pani Elu.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
2: I po reklamie.
3: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
4: 350 km na godzinę z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Michał Pieszkowa. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
5: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
4: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
6: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
4: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek. Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. Jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
7: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
8: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne, nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
7: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO, ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
9: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
7: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
4: Trzymamy kciuki.

0: kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
4: Pogoda za oknami nie zachęca do odwiedzin na kąpieliskach i to nie dziwi, bo aktualnie w Szczecinie 17, maksymalnie do 19, choć odczuwalna ze względu na wiatr jest dużo niższa. W ciągu całego dnia możliwe przelotne opady deszczu, a na słońce raczej, przynajmniej według prognoz, nie ma co liczyć. Nad morzem także wietrznie i ten wiatr generuje wysokie fale i silne prądy wsteczne. Stąd na wieżach ratowników powiewają dzisiaj czerwone flagi i kąpiel jest zabroniona. W Międzyzdrojach i Świnoujściu maksymalnie dzisiaj do 19, ale odczuwalna to nawet 12 stopni. Kurtka przeciwdeszczowa zdecydowanie się poleca nad morzem, jak i w Szczecinie.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
2: Super FM na lato.
5: Super FM na lato.

0: sensacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Frank Runge skończył wiązać jedwabną apaszkę u szyi. Poprawił włosy i uśmiechnął się do swojego odbicia w lustrze. Drzwi do łazienki zostawił szeroko otwarte, by słyszeć muzykę dochodzącą z salonu. Dźwięki saksofonu Kenny'ego G unosiły się teraz w całym apartamencie. Nie rozstawał się z tym muzykiem. W ilu już pokojach hotelowych grał Kenny? Niemiec kiwnął palcem w rytm muzyki. Jeszcze nigdy nie był tak blisko rozwiązania zagadki. Kościół w Dąbiu, że też wcześniej na to nie wpadł. To przecież w tym kościele jego pradziad zatrzymał się podczas długiej podróży z Wrocławia do Frankfurtu nad Menem. Jak mogło mu to umknąć? Teraz wszystko było jasne. Wzór się zgadzał. Wystarczy tylko połączyć kropki. Zerknął na zegarek. Wskazówki jego niezawodnego Tissota wskazywały 19:02. Witkus powinna właśnie przekraczać granicę. Palce u prawej dłoni ponownie przecięły przestrzeń pomiędzy zlewem a lustrem w rytm wytyczony przez saksofon Kenny'ego. Sięgnął po szklankę wody z cytryną. Trzecia dzisiaj. Miał suche gardło. Od rana czuł niepokój. Napił się. Nie mógł słyszeć, jak drzwi apartamentu się otwierają, ani widzieć cienia, który przemknął po korytarzu i wpłynął do łazienki. Odwrócił się, by sięgnąć po marynarkę. Poczuł podmuch chłodnego powietrza i zapach anyżu. Gdy spojrzał ponownie w lustro, zobaczył go. Stał za nim, wyższy o głowę. W pierwszej chwili pomyślał, że odwiedził go anioł. Mężczyzna miał na sobie biały uniform. Spod bejsbolówki o tym samym kolorze wystawały jasne, lekko kręcone włosy. Wąskie kreski nad oczami były równie blade. Albinos, pomyślał Frank. Delikatnie zarysowane kości policzkowe oraz pozbawiona zarostu cera przywodziły na myśl twarz pięknej, młodej dziewczyny. W jasno-błękitnych tęczówkach oczu Rongego nie było złości, zaskoczenia ani strachu. Tylko nieokreślona ciekawość. Dopiero gdy poczuł dotyk lateksowej rękawiczki na szyi, a w lustrzanym odbiciu zobaczył uśmiech, zdał sobie sprawę, że nie stoi za nim anioł, tylko bestia. Chciał zareagować, ale krzyk uwiązł mu w gardle. Zaciśnięta krtań nie pozwalała wydostać się jakiemukolwiek dźwiękowi i zablokowała dopływ tlenu do płuc. Mężczyzna się dusił. Próbował się uwolnić. To była bestia o nadludzkiej sile. Frank nie mógł się ruszyć, ale, co ważniejsze, oddychać. Mroczki przed oczami sygnalizowały, że już za chwilę wszystko się skończy. Ciemność nadeszła szybciej, niż się spodziewał.
0: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
9: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
10: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
9: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
11: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenia, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
9: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
12: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
9: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku. A wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wakacje trwają i pewnie wielu z Was jest na urlopie, albo po urlopie, albo przed urlopem. Lato kojarzy się ze spokojem i wypoczynkiem na rajskiej wyspie. I przy okazji pojawia się pytanie. Czy wiecie, ile wysp ma Szczecin? No może nie rajskich, ale naszych, szczecińskich. I czy potraficie te wyspy nazwać? Przynajmniej te największe. Na terenie Szczecina leży ponad 30 wysp. Najczęściej otaczają je wody Odry Zachodniej albo Odry Wschodniej lub też Jeziora Dąbie. W czasie wakacji największą popularnością cieszy się Łasztownia, na której od końca czerwca do końca sierpnia działa wesołe miasteczko Holiday Park Szczecin. Z Łasztowni, mostem nad kanałem Duńczyca obok North East Mariny, przejść można na kolejną dużą wyspę, czyli Wyspę Grodzką. Południową część tej wyspy zajmuje miejska plaża i budynek bosmanatu. W północnej części znajdują się ogródki działkowe. Z Wyspą Grodzką sąsiaduje mała wysepka Bielawa. Obie te wyspy stanowiły kiedyś całość. Bielawa powstała po przekopaniu niewielkiego kanału. Dzisiaj na tej wysepce działa komisariat wodny policji, a w czasie dużych imprez na wodzie i na Łasztowni to na Bielawie znajduje się Centrum Koordynacji Służb i baza dla jednostek ratowniczych. Na Odrze Zachodniej, na wysokości Pomorzan, skaczymy teraz troszkę bardziej na południe, leży wysepka Krainka, nazywana też Wyspą Akademicką. Obok niej, od Odry Zachodniej aż do Odry Wschodniej, sięga Wyspa Pucka, znana głównie z dużej liczby ogródków działkowych. Z Wyspą Pucką sąsiaduje Wyspa Zielona, która Groblą łączy się z kolejną wyspą, czyli z Kępą Parnicką. Pomiędzy Kępą Parnicką a dworcem kolejowym Szczecin Główny leżą kolejne wysepki – Wyspa Jaskółcza i Wyspa Przymoście. Na terenach stoczniowych mamy Wyspę Okrętową Dolną i Wyspę Okrętową Górną, a między Odrą Zachodnią a Jeziorem Dąbie położona jest Wyspa Dębina, która pojawia się w opowieściach o kocie Umbriadze. Oczywiście to nie wszystkie szczecińskie wyspy. Mamy jeszcze szereg wysepek o zwierzęcych nazwach. Koci Ostrów, Wyspę Mewią, Wyspę Kaczą i Wyspę Żurawia i inne. Ale to temat na kolejne odcinki.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
0: I po reklamie.
9: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
11: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
12: Jeśli zastanawiacie się, co zrobić z dzisiejszym popołudniem, to mam dla Was 2 świetne pomysły. Po 16 w Szczecinie będzie można stworzyć własne rękodzieło albo zrobić coś dobrego dla innych. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. W Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Goleniowskiej wystartuje coś dla fanów artystycznej wolności. Młodzież od 15 roku życia oraz dorośli mogą wpaść na kolejne spotkanie z cyklu Pracownia Otwarta. To warsztaty ceramiczne, na których nie ma sztywnych ram. Realizujecie własne, nawet te najbardziej szalone pomysły pod okiem instruktorów. Działać możecie aż do godziny 20, a wejściówki znajdziecie na stronie internetowej MOK-u. Dokładnie o tej samej porze, czyli o 16, można zameldować się na placu Batorego. Wraca tam uwielbiana środowa akcja Wskakuj w wolontariat, którą nakręca Stowarzyszenie Polites. Jeśli macie ochotę zrobić coś dobrego dla innych, poznać nowych ludzi i kreatywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, to idealny adres. Co ważne, nie potrzebujecie żadnego doświadczenia ani wcześniejszych zapisów, wystarczy po prostu wpaść. Wybierzcie opcję dla siebie i dobrze wykorzystajcie tę środę, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już o 15.30.
11: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
9: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
10: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM na lato.
13: Super FM na lato.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w naszym mieście to jest ulica Firlika i Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Szczecinie. Przed chwilą dosłownie zakończyła się uroczystość podpisania umów, rozdania tych umów. Przede wszystkim pieniędzy, jakie te umowy za sobą niosą. Pieniędzy w dwóch programach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po programów przeznaczonych dla strażaków ochotników, czyli ochotnicze straże pożarne z calusieńkiego naszego regionu. To wydarzenie nie pierwsze tego typu. One zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem także mediów. No bo umówmy się, strażak, czyli zawód najwyższego zaufania społecznego w Polsce. No i także ci ochotnicy, którzy na co dzień pełnią służbę, na przykład w miejscowościach nadmorskich, w których teraz właśnie odpoczywamy, w których teraz właśnie jest mnóstwo ludzi i oni z programu Bezpieczny Strażak, po pierwsze, nie tylko oni oczywiście, cały region, wszystkie OSP z naszego regionu będą mogli kupić sprzęt, dzięki któremu będzie lepiej im się pracować, czyli lepiej nieść pomoc nam wszystkim. To także program Remiza, czyli no, żeby remontować te miejsca, w których odpoczywają, żeby mieli lepsze warunki, ale przecież wiemy doskonale, że remizy to także miejsca spotkań lokalnych społeczności, więc one tutaj pełnią podwójne funkcje. Padły także tutaj informacje i zapowiedzi, chociażby ze strony marszałka województwa zachodniopomorskiego, że będą pieniądze, kolejne pieniądze i także nawozy strażackie, także no zawsze relacjonujemy takie wydarzenia, zawsze o nich informujemy, bo to jest po prostu bezpieczeństwo nas wszystkich, chociaż paradoksalnie, kiedy w ramach naszej reporterskiej służby, na przykład w Radiu Super FM, dzwonimy i pytamy, czy coś się dzieje, to zawsze jest to życzenie właśnie, żeby się nie działo, żeby akurat strażacy mieli jak najmniej pracy, bo jeżeli oni pracują, to znaczy, że pomagają komuś. To tyle z ulicy Filika. Andrzej Kutys, tu i teraz, Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
7: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
8: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
7: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
8: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
7: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
9: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
7: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii, ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
10: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
7: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
11: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
7: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
12: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
13: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
7: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Kilka dni temu ogłoszono nominację do nagród Emmy, telewizyjnego odpowiednika filmowych Oscarów. Jednym z najczęściej nominowanych seriali była produkcja o tytule Chętni na seks, którą znajdą Państwo na HBO Max. Dla wielu z widzów może być to bardzo zaskakująca opowieść, która odważnie mówi o seksie, uczuciach, a która rozgrywa się także wokół kryminalnej zagadki. Takie połączenie udało się dzięki ciekawemu sposobowi opowiadania całej historii. Na pierwszy rzut oka historia wygląda dość standardowo, kręcąc się wokół miłosnego trójkąta i zagadkowej śmierci. Wszystko zaczyna się w 2018 roku, gdy Clark, prezenter pogody z lokalnej stacji w San Luis, poznaje i zaprzyjaźnia się z tłumaczem języka migowego Floydem. Między mężczyznami rodzi się bliska więź, która prowadzi do nieoczekiwanie mrocznych konsekwencji, a z zawodowej przyjaźni przenosi się na życie rodzinne i intymne. Chętni na seks czerpią garściami z gatunkowych wzorców, bardzo sprawnie prowadzą kryminalną intrygę, którą obudowują wątkami obyczajowymi. I to jest spory atut tej serialowej produkcji. Bo w tych bardziej przeciętnych i oczywistych twórcy skupiają się na wątku kryminalnym i na rozwiązaniu zagadki. Tutaj mamy zaś głębokie wejście do emocjonalnych charakterów wszystkich głównych postaci. Jak przeczytać można w jednej z recenzji. Największą siłą serialu jest sposób, w jaki portretuje postaci. Każda z nich otrzymuje przestrzeń do pokazania sprzeczności i słabości. Twórcy unikają łatwego ośmieszania bohaterów. Nawet gdy scenariusz zbliża się do groteski, nie przekracza granicy karykatury. Choć serial nie stroni od wątków związanych z życiem intymnym bohaterów, nie sprowadza się do prowokacji. Sceny o bardziej dosadnym charakterze są obecne, ale podporządkowane opowieści. Znacznie ciekawsze okazują się momenty pozornie zwyczajne. Rozmowy przy kolacji, wspólna terapia czy konfrontacje, w których emocje wychodzą na pierwszy plan. To właśnie w takich scenach produkcja pokazuje swoją dojrzałość. Pod warstwą sensacji kryje się opowieść o potrzebie bliskości i lęku przed samotnością. Jeśli szukacie Państwo w wakacje dobrego serialu, Chętni na seks mogą Was bardzo zaskoczyć, ale na pewno dostarczą sporo serialowej frajdy.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
6: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina i wszędzie masz stamtąd blisko.
6: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy!
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejsze popołudnie i późny wieczór, to szczecińskie Kino Pionier oraz Zamek Książąt Pomorskich przygotowały dla Was filmowe propozycje. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od seansów bez reklam i popcornu przy Alei Wojska Polskiego. W Kinie Pionier dzisiejszy maraton startuje o 16.45 w kiniarni, gdzie zobaczycie francuski dramat Wielki Łuk. To historia skromnego duńskiego architekta, który niespodziewanie wygrywa wielki konkurs na projekt nowego łuku triumfalnego i musi zmierzyć się z paryską machiną polityczną. Równo o 17 w sali czerwonej rusza z kolei włoski komediodramat O czym sobie nie mówimy. Opowieść o dwóch parach, które uciekając przed rutyną do Maroka, wywołują lawinę skrywanych dotąd sekretów. Ponadto o godzinie 19 w kiniarni zagości mroczny francuski thriller Mi Amor, czyli historia paryskiej DJ-ki szukającej zaginionej przyjaciółki w podziemiach Wysp Kanaryjskich. A 15 minut później w sali czerwonej możecie zobaczyć najnowsze, blisko 3-godzinne dzieło Christophera Nolana, spektakularną Odyseję z gwiazdorską obsadą, w której grają m.in. Tom Holland i Zendaya. Bilety na wszystkie filmy kupicie na stronie internetowej kina. A jeśli zamiast kinowej sali wolicie seans pod gołym niebem, to w ramach akcji Filmowe Lato na Pomorzu Zachodnim warto wybrać się dziś na krótką wycieczkę poza Szczecin. Dokładnie o godzinie 22 na Placu Wolności w Mieszkowicach wystartuje darmowe kino plenerowe. Na ekranie zostanie wyświetlona lekka, wakacyjna i polska produkcja pod tytułem LARP. Miłość, trolle i inne questy. Wybierzcie swój filmowy klimat i spędźcie miło resztę dnia, a na kolejne kulturalne zapowiedzi zapraszam już o 17.30.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Jedni pakują się w 15 minut, inni zaczynają tydzień wcześniej. Są też rzeczy, bez których po prostu nie wyobrażamy sobie wyjazdu. Dziś zajrzymy do wakacyjnej walizki Ani Karwan i sprawdzimy, co zawsze musi się w niej znaleźć. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
2: Nim o tym, co w tej walizce twojej się, słuchaj, znajduje, to zapytam, czy ty pakujesz się w ogóle na ostatnią chwilę, czy raczej wszystko robisz wcześniej?
3: No zdecydowanie, idąc dalej ze swoim wiekiem, zaczynam robić to już znacznie wcześniej. Kiedyś pakowałam się 15 minut przed wyjazdem i wtedy brałam ze sobą pół szafy i wszystkie rzeczy były najprawdopodobniej niepotrzebne. Dzisiaj jestem już mądrzejsza o te lekcje i pakuję się wcześniej, ale muszę powiedzieć, że jest to najmniej ulubiona rzecz czy ze wszystkich dotyczących wyjazdu i już w ogóle bycia gdzieś poza domem. Nie znoszę się pakować, zawsze się wtedy stresuję, że nie będę się miała w co ubrać. Jestem taką typową kobietą pod tym względem.
2: A co zawsze ląduje w twojej walizce?
3: To też zależy oczywiście od wyjazdu. Jeżeli wyjeżdżam prywatnie, to staram się bardzo skrupulatnie przygotować wygodne rzeczy, ale takie, które będą ze sobą pasowały. Najczęściej wtedy kieruję się taką zasadą szafy kapsułowej, żeby zabrać jak najmniej rzeczy, ale żeby wszystko do siebie pasowało, gdybym zmieniła zdanie. Na pewno muszę mieć wygodne buty, na pewno muszę mieć dobrą książkę, na pewno muszę też mieć, jak typowa kobieta, chyba więcej zabieram ze sobą kosmetyków niż ubrań. Natomiast mimo wszystko myślę, że mogę się pochwalić tym, że potrafię się spakować trzyosobową rodziną na dwutygodniowe wakacje w jedną średniej wielkości walizkę, więc nie jest tak ze mną źle.
2: No jest bardzo dobrze, słuchaj. Ja, tak mi się wydaje, że chyba takim największym ogranicznikiem podczas podróżowania to jest bagaż lotniczy, no bo tam mamy określoną walizkę, określoną wagę, określoną pojemność też kosmetyków. No i więcej, choćby się chciało, to się nie zapakuje, no.
3: Trochę tak, ale przeżyłam również taki wyjazd trzydniowy, taki typowy city break, gdzie postanowiłam spakować się do bagażu podręcznego i muszę powiedzieć, że to naprawdę dla kobiety jest ogromne wyzwanie, żeby to zrobić. Ale to też zależy, jaki kierunek obieramy, bo jeżeli gdzieś jest ciepło, to wystarczy rzeczywiście strój kąpielowy i piękna sukienka i jesteśmy w zasadzie na wakacjach.
2: Masz jakiś taki, słuchaj, wakacyjny rytuał, który rozpoczyna twój każdy urlop?
3: Myślę, że ten rytuał w ogóle towarzyszy mi każdego dnia, bo na pewno lubię się znaleźć w miejscu, gdzie napiję się dobrej maczy. Myślę, że też bardzo ważne w ostatnich latach stało się dla mnie dobre jedzenie jakościowe. I sen w ciszy i bez hałasu to są dla mnie luksusy. Naprawdę w ostatnich latach zrozumiałam, że żadne miejsce z bardzo wygórowanym spa albo jakiekolwiek, czy to są zabiegi, czy to są jakieś atrakcje, nie jest dla mnie to nic tak atrakcyjnego jak miejsce, w którym mogę się dobrze wyspać, mogę dobrze zjeść i napawać się też pięknym widokiem natury. To chyba mnie najmocniej w takich sytuacjach popycha do tego odpoczynku. I też czuję, że wtedy ten reset jest naprawdę prawdziwy dla organizmu.
2: I odpoczynku, bo o wakacjach będziemy rozmawiać już w kolejnym spotkaniu z Anią Karwan, która jest gościem w programie Gwiazdy na Lato w Super FM. Aniu, dziękuję ci pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gwiazdy na Lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
1: Zapraszam. Olgierd Gablewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Jest 14. Wiadomości Super FM.
11: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować 2-3 nastolatki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
12: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
11: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
13: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
11: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
14: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
11: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną, od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Kiedy myślimy o Danii, zwykle wyobrażamy sobie łagodne krajobrazy, pola uprawne, plaże czy też takie niewielkie lasy. Tymczasem na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Jutlandzkiego znajduje się miejsce, które przypomina raczej fragment dawnej, pierwotnej Europy niż ten uporządkowany krajobraz rolniczej współczesnej Skandynawii. Tofte Skov leży na obrzeżach rozległego obszaru o nazwie Lille Wildmose. To jest największe torfowisko wysokie w północno-zachodniej Europie. Kraina bagien, wrzosowisk, mokradeł, no i starych lasów, gdzie natura od wielu, wielu lat rozwija się niemal bez ingerencji człowieka. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że znaczna część lasu pozostaje zamknięta dla odwiedzających. Nie z powodu zagrożenia, ale z szacunku dla przyrody. Przez dziesięciolecia ograniczano tu działalność człowieka, dzięki czemu powstał jeden z najlepiej zachowanych fragmentów naturalnego lasu w Danii. Spacerując jedynie po wyznaczonych trasach wokół tego Tofte Skov, łatwo zauważyć różnicę. Powalone pnie pozostają tam, no, gdzie przewrócił je wiatr. Martwe drzewa nie są usuwane, stają się domem dla owadów, grzybów, mchów, ptaków. No właśnie tak wygląda las, który żyje własnym rytmem. To miejsce oczywiście jest również rajem dla miłośników dzikich zwierząt. Żyją tu jelenie, sarny, lisy, borsuki, wydry. W ostatnich latach okolice tych lasów zasłynęły także z programu reintrodukcji łosi. Zwierzęta, które zniknęły z Danii tysiące lat temu, ponownie przemierzają tutejsze mokradła. No, spotkanie z nimi należy do największych atrakcji regionu, choć wymaga cierpliwości i odrobiny szczęścia. Z tego Tofte Skov wiąże się także stara jutlandzka legenda. Dawni mieszkańcy wierzyli, że w najgłębszych częściach lasu mieszka Skufkunen, czyli leśna kobieta. No nie była zła, ale nie lubiła hałaśliwych ludzi. Tym, którzy szanowali las, pomagała odnaleźć drogę do domu. Tym jednak, którzy łamali gałęzie bez potrzeby albo puszyli zwierzęta, potrafiła tak pomieszać ścieżki, że przez wiele godzin błądzili między drzewami. Starsi mieszkańcy okolicznych wiosek jeszcze do niedawna powtarzali dzieciom, że do lasu należy wchodzić z pokorą, bo jest się tam tylko gościem. No i chyba właśnie ta legenda najlepiej oddaje charakter Tofte Skov. To miejsce uczy, że człowiek nie zawsze musi być najważniejszym gospodarzem krajobrazu. Czasem największą wartością jest pozostawienie naturze przestrzeni, no by mogła żyć po swojemu. Dzisiaj coraz częściej mówi się o pozostawieniu tej natury takiej naturalnej, ochronie bioróżnorodności, o renaturyzacji rzek czy przywracaniu naturalnych procesów. No Tofte Skov jest doskonałym przykładem tego, że czasami najlepszym sposobem ochrony przyrody jest po prostu pozwolić jej działać. Więc pozwólmy. Do usłyszenia.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Na program zaprasza Grand Laula Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży, wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jak wakacje, to z rodziną, to z dziećmi, to najlepiej w Grand Laula Spa w Pobierowie. A jak podróżujemy z dziećmi, to ci najmłodsi goście hotelowi są chyba najbardziej wymagający i trzeba zrobić wszystko, naprawdę wszystko, by sprostać wyzwaniu i zagwarantować dla nich najlepsze atrakcje. Bo Grand Laula Spa to idealne miejsce dla rodzin. O tym opowie już za chwilę pani Elżbieta Cioch, pracownik recepcji hotelu Grand Laula Spa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: No to zapytam o to miejsce dla rodzin, dla par, czy może dla każdego po trochu. Jakim jest miejscem hotel Grand Laula Spa?
3: Generalnie Grand Laula Spa to miejsce dla każdego, zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób starszych. No i też dla par szukających romantycznego odpoczynku, bo to też miejsce dla osób aktywnych, więc nasza oferta została przygotowana tak, żeby zapewnić rozrywkę wszystkim.
2: Pytałem o te atrakcje, mówiłem o tych atrakcjach dla dzieci, to dopytam o te atrakcje w takim razie. Dla dorosłych i dla dzieci. Co, każdy znajdzie coś dla siebie, co znajdą dzieci, co znajdą dorośli.
3: Jak najbardziej. Mamy bogatą ofertę animacji dla dzieci. Całotygodniowa oferta, która jest co kilka dni zmieniana, więc jesteśmy bardzo elastyczni. Mamy zewnętrzne dmuchanie dla naszych najmłodszych, naszych milosińskich, bardzo fajna rzecz. Dla osób dorosłych to tutaj świetna strefa spa, naprawdę polecam, to jest coś cudownego. Wewnętrzna strefa wellness, czyli jacuzzi, po prostu grota salonkowa, to jest coś niesamowitego, naprawdę polecam.
2: No ale też, kiedy byłaby na przykład niepogoda, to możemy skorzystać z kręgielni.
3: Jak najbardziej tak i to jest kolejna rzecz, którą serdecznie polecam. Kręgielnia to takie miejsce też dla osób, które szukają odpoczynku, ale niekoniecznie. Organizujemy tam też strefę kibica. W tym momencie wiadomo Państwo, że są odbywane różne mecze, więc staramy się wyjść naprzeciw naszym klientom. Jak i również jest możliwość organizacji urodzin w naszej strefie VIP w kręgielni, więc naprawdę możliwości jest dosyć sporo. W kręgielni znajduje się oprócz, wiadomo, kręgli, na czterech torach mamy również piłkarzyki, posiadamy darta, jak i również inne gry zręcznościowe, więc jak najbardziej zapraszamy. Jest możliwość też zagrania w gry planszowe, jeśli byłaby taka wola, jak najbardziej jesteśmy dostosowani do klienta.
2: A dla dorosłych wieczorem na przykład romantyczne kolacje dla dwojga, prawda?
3: Jak najbardziej i tutaj powiem szczerze, że ujmuje mnie to zawsze ten klimat wieczorny, romantyczny dla dwóch osób, kolacja wieczorem przy świecach, jak najbardziej, kręgielnia, tak.
2: To wszystko można znaleźć w hotelu Grand Laula Spa, a jeśli pogoda nad morzem nie dopisze, bo tak też się może zdarzyć, bo aura bywa kapryśna, to jak można ciekawie spędzić ten dzień w hotelu?
3: Tu na pewno po raz kolejny kręgielnia, bo bardzo fajnie zajmuje czas. Strefa spa, czyli świetne masaże, mamy cudownych masażystów, których naprawdę szczerze polecam. Strefa basenowa jak najbardziej też po raz kolejny, czy te grota solna, basen, siłownia. Tutaj właśnie dla osób aktywnych siłownia jak najbardziej wskazana. Są też właśnie tak jak dla dzieci te animacje, które nawet mimo niepogody są organizowane wewnątrz budynku, jak również dla dzieciaczków mamy też wewnętrzny plac zabaw, czyli to jest zjeżdżalnia z kółkami, tak zwany Mopigaj. Oblegana, więc powiem wręcz, takie dni deszczowe.
2: Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dzieci, jak i dorośli. Jak dorośli nie mają pomysłu, co mają robić dzieci, to dzieci same sobie to zorganizują. Wystarczy podejść do recepcji hotelu Grand Laula Spa i jesteście w najlepszych rękach. I tak można spędzać każdy dzień w hotelu Grand Laula Spa w Pobierowie, bo lato to czas wypoczynku, to czas relaksu, ale lato to także wakacyjne smaki. O letnim menu, jakie króluje tego sezonu w Grand Laula Spa w restauracji Laula Garden, porozmawiam już jutro z Pawłem Podstawką, szefem kuchni Laula Garden, a moim gościem była dzisiaj Elżbieta Cioch, pracownik recepcji. Dziękuję pięknie, pani Elu.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand Laula Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży, wellness, basen i rodzinna atmosfera.
4: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Super FM.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R.
1: W Radiu Super FM kolejne spotkanie z cyklem Zielony Region w rytmie 6L, czyli projekt Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawiamy o tym, pokazujemy wam także filmiki na facebookowym profilu Radia Super FM. Ze mną są reprezentantki wspomnianego Wydziału Ochrony Środowiska, czyli Karolina Błaszków-Składanek oraz Paulina Iwanejko. Rozmawialiśmy już o pierwszym R. To było R przetwarzaj z angielskiego recycle. Teraz mamy przed sobą drugie R, co już też widzicie na facebookowym profilu, i to jest coś, zdaje się, o rowerze. I tak się zastanawiam, co ma rower do ekologii, do filozofii zero waste. Pani Karolino, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rower ma bardzo dużo do tej filozofii, ale rower to jest tylko taki przykład. Chcemy pokazać, zestawić kulturę naprawiania z kulturą wyrzucania. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ogólnie mówiąc, wszystkie elektrośmieci, które potem produkujemy, wszystkie produkty elektroniczne są jednorazowe. Wszyscy wiemy, że telefon się psuje po 2 latach. Wszyscy wiemy, jakie są w tej chwili te terminy i żywotność tego sprzętu. I właśnie na ten temat chcieliśmy zacząć rozmowę, dlatego że naprawianie to jest powrót do dobrych praktyk. W tym przypadku też uhonorować to, że 31 lipca wchodzi w życie prawo do naprawy, czyli prawo unijne, które zmusza producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do tego, żeby nie postarzać tego sprzętu celowo.
1: O, to trzymam kciuki za to prawo, naprawdę, bo to mówi się właśnie o tych, no, oczywiście jest to szeptana propaganda, wiadomo, ale słyszy się o jakichś takich praktykach, że tak ten sprzęt jest robiony. To jest realne do zrobienia, pani Paulino?
3: Myślę, że to jest naprawdę realne do zrobienia. My przez to, że przez lata mamy takie nawyki konsumpcyjnego podejścia do życia i jakby ta jednorazowość produktów jest niejako takim
1: już wpisana
3: w nasze podejście do życia. Natomiast pamiętajmy o tym, że naprawdę nie tak dawno, tak z perspektywy, korzystaliśmy wielokrotnie ze sprzętów. My je naprawialiśmy, mieliśmy tą kulturę naprawiania, renowacji i warto z tego korzystać, szczególnie, że jeżeli spojrzymy na statystyki, które są naprawdę zabójcze, jeśli chodzi o elektrośmieci, 35 milionów ton zużytego sprzętu rok rocznie po prostu jest wyrzucanych. Tracimy zatem bardzo duże ilości zasobów, surowców, więc zmieniajmy tą statystykę i niech 30% ludzi, którzy w tej chwili wybiera naprawę, zmieni się na 90% ludzi, którzy wybierają naprawę.
1: Chociaż tu też rzeczywiście wchodzą te względy praktyczne, no absolutnie, bo naprawy były dosyć drogie, bardziej się opłacało kupić nowe niż wyreperować i tutaj te zmiany na poziomie ustawodawczym, że tak powiem, tak, czy też myślę, że mogą mieć poważne znaczenie.
2: Projekt ustawy w tym zakresie jest już przygotowany, będzie procedowany w najbliższym czasie, ale już ta dyrektywa unijna daje nam prawa konsumenckie. A naszym prawem jest prawo do naprawienia sprzętu i prawo do tanich części. I o tym właśnie chcemy mówić, że my możemy teraz już lepiej wybrać, bardziej ekologicznie.
1: Tak się zastanawiam, jako przeciętny klient, który pójdzie, kupi tę rzecz elektroniczną i ona się zepsuje, co wtedy będę mógł zrobić, jak to w praktyce będzie działało, czyż możemy coś powiedzieć na ten temat?
3: To znaczy tutaj jakby dyrektywa unijna, to co już wspomniała Karolina, producenci już na etapie projektowania danego sprzętu będą musieli tak o tym pomyśleć, żeby on był w łatwy sposób rozbieralny, czyli jakby będzie można go rozłożyć, wymienić, tak jak na przykład mówimy o telefonie, wymienić baterię, wymienić szkiełko, wymienić szybkę, żeby te części były dostępne, żeby te części nie były drogie, czyli jakby te zamienniki też były dostępne dla przeciętnego człowieka. A w tym momencie, co możemy zrobić, no to na pewno zacząć wybierać świadomie, bo tutaj jakby ta zmiana mikronawyków to jest też właśnie świadome wybory, czyli spojrzeć na to, czy to, co wybieram, ma krótki cykl życia, czy będę mógł coś z tym zrobić, jeżeli kupuję rower i jest to rower elektryczny, czy w tym momencie ta bateria jest możliwa do usunięcia i na przykład do zastąpienia jej nową baterią w sytuacji, w którym ona straci swoją żywotność.
1: No jeżeli jako konsument dowiem się, że mogę taką baterię wymienić i to nie będzie kosztowało milionów monet przysłowiowych, to nagle okazuje się, że jak najbardziej można do tego kolejnego R, czyli do naprawiania, repair, wrócić. I to jest właśnie Zielony Region w rytmie 6R, projekt edukacyjny Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Karolina Błaszków-Składanek oraz Paulina Iwanejko były razem ze mną. Widzimy się w tym studiu Radia Super FM za tydzień. Kolejny filmik również na naszym facebookowym profilu. A te, które już były, bo to drugie nasze spotkanie, oczywiście możecie w socialach Radia Super FM oglądać.
0: To było Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM. Teraz już wiesz, jak być eko na wakacje. A czy twoje wspomnienia wakacyjne są już zielone?

0: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
10: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
9: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
11: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
9: Chodzi m.in. o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tzw. umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. A strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
12: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
9: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
12: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
9: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No i zaczynamy popołudniową pomoc drogową w Radiu Super FM. Andrzej Kutys, witam serdecznie. Do godziny 17 będę z wami i tak co 20 minut będę sprawdzał, jak sytuacja w naszym mieście i nie tylko. I powiem szczerze, że tak jakbym miał teraz wjeżdżać do Szczecina, to nawet nie jestem w stanie wskazać, którędy lepiej. To znaczy, na pewno bardzo niesympatycznie zrobiło się na estakadzie pomorskiej. Tam cały czas ten jeden pas zamknięty, trwa remont torowiska i bywa różnie. Czasami da się przejechać, a czasami jakoś tak się niesympatycznie zakorkuje. No i niestety to jest właśnie sytuacja. Teraz mapa satelitarna wskazuje, że tak przynajmniej do basenu górniczego sięga zator, więc tutaj kłopoty. Kłopoty także dalej, jakbyście jechali w okolice czy to Mostu Długiego, czy też skrzyżowanie przy Bramie Królewskiej, czyli wjazd od Trasy Zamkowej. Tam również sporo samochodów, ale jakby chciać wybrać od Floriana Krygiera, to też dojazd do Ronda Hakena. Tradycyjnie tutaj się tworzy korek od Floriana Krygiera i także na obwodnicy Pilchowa, także tutaj nie jest najfajniej, przepraszam, Warzymic i Wrocławia. O tak, człowiek szybko mówi i czasami mu się pomyli, ale nie myli się ten, kto wjeżdża do Szczecina i szykuje się na to, że niestety będzie nieco dłużej stał. Podobnie zresztą od węzła Kijewo, jeszcze sprawdzając, co się dzieje na wjeździe z A6. Tutaj również skrzyżowanie Niedźwiedzia i Kurza, ten kłopot jest. No to dobrze, pomyliłem się, być może to jest freudowska pomyłka. Pilchowo, nie, Pilchowo do Głębokiego całkiem okej, w tym momencie do ronda przy Głębokim, bo tam do tego ronda też czasami się korkuje, ale na razie to nie jest sytuacja z tego popołudnia. Nieco dalej od Wszystkich Świętych, czyli dojazd, skrzyżowanie do Fryderyczka Chopina, tradycyjnie także wszystkie ronda, rondo Gieroso, ronda w Śródmieściu naszego miasta, czy też dalej jakbyśmy byli na północy, na przykład ulica Bogumińska, tutaj do Śródmieścia, w kierunku Śródmieścia do skrzyżowania z Chorzą robi się większy korek.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
0: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
0: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
6: Jeśli nie macie jeszcze planów na dzisiejszy koniec dnia, to mam dla Was 2 świetne opcje na spędzenie wolnego czasu. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy punktualnie o godzinie 17 w Stowarzyszeniu Port Szczecin. Ruszy tam kolejna odsłona warsztatów artystyczno-edukacyjnych pod hasłem Odkryj w sobie artystę. To propozycja dla rodziców z dzieciakami w wieku od 12 do 15 lat, a motywem przewodnim tego spotkania będzie twórczość samego Pabla Picassa. Najpierw czeka na Was krótka prezentacja multimedialna o stylu mistrza kubizmu, a potem w ruch pójdą farby i kolaże. Warsztaty są całkowicie darmowe, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe lub przez specjalny formularz, który znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Z kolei dla tych, którzy po całym dniu szukają wyciszenia i chcą na chwilę zwolnić obroty, idealną opcją będą zajęcia plenerowe Ukojenie w ruchu. Centrum Aktywności Lokalnej Możesz zaprasza o 19.30 na kąpielisko Dąbie. Wyobraźcie sobie zachód słońca, piasek pod stopami, spokojna tafla jeziora i łagodny trening oparty na pracy z oddechem. Nie musicie mieć żadnego doświadczenia ani super kondycji, bo te zajęcia są po to, by rozluźnić ciało i uwolnić stres w otoczeniu natury. Udział w tym wydarzeniu jest darmowy, ale obowiązują zapisy. Wszystkie szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu organizatorów. Wybierzcie coś dla siebie i spędźcie ten środowy wieczór z dobrą energią, a na kolejne wakacyjne informacje zapraszam już jutro, punktualnie o 9.30.
0: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No to jeszcze nie jest ten moment, żeby zacząć sprzedawać dobre informacje, mówić o tym, że już spokojnie jeździcie po ulicach naszego miasta. Nie, to jeszcze nie ten moment, natomiast zacznijmy tym razem od Niebuszewa na Kołłątaja Korek, czyli to jest ruch wahadłowy przed wiaduktem na Warcisława. Tam już od jakiegoś czasu trudniej przejechać i to tak będzie trwało przynajmniej do końca wakacji. Natomiast na przykład też jak skręcacie z Asnyka w Kadłubka, to tam również już spora kolejka, to też ma znaczenie, bo stoją tam także autobusy komunikacji miejskiej, czyli także Rondo Sybiraków, czyli oczywiście Rondo Giedroycia. Wiadomo, wszystkie wjazdy to jest ten najtrudniejszy punkt w tej dzielnicy. Jeżeli patrzymy na inne miejsca naszego miasta, samo Śródmieście, no to oczywiście Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, klasyka gatunku, można powiedzieć, tam trudniej przejechać. No i także Brama Portowa zakorkowana, ale to też nic nadzwyczajnego w sumie. Podobnie jest z dojazdem od ulicy Gdańskiej czy też Wyszyńskiego, no i także dalej od Mostu Długiego. Zresztą z Nabrzeża Wieleckiego, jakbyście chcieli wyjechać ze Szczecina właśnie przez Most Długi, to tam z obu kierunków się stoi. Jeszcze patrząc na wjazdy, przykorkowało się także od strony Trasy Zamkowej do skrzyżowania przed Bramą Królewską. Tutaj również sporo samochodów. No i niestety cały czas niemiłą niespodziankę sprawia nam remont na Estakadzie Pomorskiej. Mówiłem już 20 minut temu, że zdarzają się sytuacje, także po południu, że da się tam tędy w miarę płynnie przejechać, ale to nie tym razem. Ta środa 22 lipca to niestety, jakbyście jechali w kierunku Śródmieścia, Szczecina od tej strony, to jest kłopot. Podobnie na węźle Kijewo jest na wjeździe do Szczecina kłopot z A6 i także Rondo Hakena wypada powtórzyć jeszcze raz, chociaż lepsza sytuacja, jeżeli chodzi o obwodnicę Przedsławia, bo tam się korkowała, w tym momencie jest dosyć spokojnie, natomiast niestety wjazd od Floriana Krygiera w kierunku Śródmieścia to jest kłopot, a na Gumieńcach z pamięci wręcz mogę wymienić, że Rondo Gierosa i oczywiście nic się nie pomyliłem, dojazd chociażby szczególnie, zwłaszcza od Europejskiej do Ronda Gierosa, to jest spory kłopot dla kierowców. No to popatrzmy jeszcze, co się dzieje na północy naszego miasta. Skrzyżowanie, po raz kolejny wymienię skrzyżowanie z Wszystkich Świętych z Chopina w kierunku, jakbyście jechali w kierunku Przyjaciół Żołnierza. To jest kłopot, na Mogumińskiej się za to uspokoiło i jeszcze sprawdźmy, co się dzieje w Alei Wojska Polskiego. Tutaj okresowo przed światłami nieco więcej samochodów, ale tam jakichś większych kłopotów na ten moment nie ma.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
6: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
0: I po reklamie.
7: Jest 16. Wiadomości Super FM.
8: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiSie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38- i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
9: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
8: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 zł poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiSie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiSu, że muszą wybrać między członkostwem w PiSie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
10: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
11: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
10: A w przyszłym tygodniu władze PiSu mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
8: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania zwalczania cyberprzestępczości.
12: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
8: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No to witam po godzinie 16. Andrzeju, to jest jeszcze raz pomocy drogowej Radia Super FM i zaczynamy od Ustowa. No cóż, Gumieńce to generalnie nie jest przyjemne miejsce do mieszkania, kiedy jest popołudniowy szczyt komunikacyjny. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Na przykład jeżeli dojeżdżamy do ronda Hakena od Floriana Krygiera, czy też od obwodnicy Wrocławia, ale i także jakbyście chcieli wyjeżdżać z miasta od strony ulicy Południowej, to tutaj również sporo samochodów w tym momencie jest. Jeżeli chodzi o drugi wjazd do Szczecina, to nieco uspokoiło się przed Estakadą Pomorską w kierunku Śródmieścia naszego miasta, ale też nie jest to wybitna sytuacja, jednak trochę trzeba tam postać, chociaż już jeżeli chodzi o wyjazd, na razie jest spokojnie, ale też powiem, że spokojnie jeszcze będą zamykać jeden pas na tej nitce wyjazdowej ze Szczecina, więc pewnie jeszcze będzie okazja, żeby o tym w pomocy drogowej, czy też w naszych wiadomościach mówić. Poza tym dojazd do Szczecina od Prawobrzeża, od Mostu Długiego niezmiennie polecam trasę zamkową, tu zdecydowanie się uspokoiło. Z drugiej strony Szczecina, czyli na Niebuszewie, cały czas jest spora kolejka od ronda Sybiraków przez Kołłątaja aż do wiaduktu nad Warcisława, tam ruch wahadłowy i też przyblokowana jest w tym momencie kadłubka całkiem solidnie. Także jeżeli byście jechali gdzieś tam w okolicach od strony stoczni, czyli Stalmacha, jest w tym momencie mocno przykorkowana w kierunku wyjazdu ze Szczecina, w kierunku wyjazdu ze Śródmieścia, może w ten sposób, tak samo Emilii Strzanieckiej przed wiaduktem na Wilczej, również tutaj w tym momencie sporo samochodów.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Don't tell the

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: I po reklamie.
0: Super FM na lato.
5: Super FM na lato.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: No to sprawdźmy jeszcze raz, co tam się dzieje w popołudniowym szczycie komunikacyjnym w naszym mieście. I jeżeli mówić o większości dzielnic Szczecina, to można powiedzieć, że powoli sytuacja się uspokaja. Natomiast jeżeli patrzę na satelitarną mapę Ustowa, czyli Floriana Krygiera, dojazd do ronda Hakena, to tutaj niezmiennie jeszcze sporo samochodów. Podobnie jest też dalej, czyli rondo Gierosa. Cały czas jeszcze dużo samochodów w tej części Szczecina niestety jest. Wjazdy do naszego miasta z Brzeża też sprawdzamy regularnie. Estakada Pomorska tutaj się uspokoiła, a był całkiem spory zator. Na szczęście tutaj sytuacja zmierza już do normy. Niedźwiedzia i Kurza skrzyżowanie to już dalej, czyli od węzła Kijewo za Szóstki. Tutaj jeszcze cały czas sporo samochodów na tym wjeździe do naszego miasta. I jeżeli chodzi o Śródmieście, tak jak wspomniałem, oczywiście o tej porze jeszcze cały czas sporo samochodów, ale jednak powoli można mówić o tym, że sytuacja jest już w normie. No nie w normie, jeszcze nie jest na Niebuszewie, czyli znowu wypada powiedzieć rondzie Giedroycia, a ulicy Kołątaja, dojazd do wiaduktu na Warcisława, czyli znowu powtórzę jeszcze raz, tam cały czas jest ruch wahadłowy, no ale jednak powoli będzie się to zmieniało. Bogumińska też zerkam, dojazd do pokoju tutaj również jest dosyć spokojnie.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
0: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
0: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
0: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie? Szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: I po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: Szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
9: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
8: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rządzący chcą sprawę wyciszyć.
10: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę,
8: o której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
11: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
8: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałeri Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełenskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
12: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami,
8: mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
13: Nie ma wakacji od mycia rąk,
8: mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u, i przypomina o karach.
13: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
8: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
14: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
1: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Druga połowa lipca to w zasadzie ostatni dzwonek, żeby nadrobić kulturalne zaległości i zobaczyć świetne wystawy, które z końcem miesiąca znikną ze szczecińskich afiszy. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Na początek warto skierować swoje kroki do Biblioteki Promedia. Tylko do 31 lipca możecie tam zupełnie za darmo oglądać wystawę malarstwa Doroty Karandyszowskiej zatytułowaną Przemiany. Autorka, która na co dzień zajmuje się edukacją artystyczną, serwuje nam niezwykły dialog z kolorem i fakturą. Jej wielobarwne obrazy balansują na granicy realności i fantazji, przedstawiając naturę jako wewnętrzny krajobraz pełen emocji. Artystka celowo nie narzuca interpretacji, zapraszając każdego do przeżywania tej sztuki na własnych zasadach. Dokładnie tyle samo czasu, bo również do końca lipca, macie na odwiedzenie Zamku Książąt Pomorskich. Czeka tam na Was zbiorowa wystawa fotograficzna pod hasłem W drodze – zapis chwil ulotnych. Ta ekspozycja to efekt ogólnopolskiego pleneru fotograficznego, który połączył artystów z Płocka, Łodzi, Warszawy, Świnoujścia i oczywiście Szczecina. W kadrach udało się zamknąć to, co najbardziej nieuchwytne – grę światła, surowe emocje, detale codzienności i wyjątkowe krajobrazy. To wielowątkowa, inspirująca opowieść o podróży, którą naprawdę warto zobaczyć. Wykorzystajcie te wolne chwile na spotkania ze sztuką, a na kolejne kulturalne podsumowanie i porcje świeżych informacji z regionu zapraszam już jutro o 10.30.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Jedni pakują się w 15 minut, inni zaczynają tydzień wcześniej. Są też rzeczy, bez których po prostu nie wyobrażamy sobie wyjazdu. Dziś zajrzymy do wakacyjnej walizki Ani Karwan i sprawdzimy, co zawsze musi się w niej znaleźć. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
2: Nim o tym, co w tej walizce twojej się, słuchaj, znajduje, to zapytam, czy ty pakujesz się w ogóle na ostatnią chwilę, czy raczej wszystko robisz wcześniej?
3: No zdecydowanie, idąc dalej ze swoim wiekiem, zaczynam robić to już znacznie wcześniej. Kiedyś pakowałam się 15 minut przed wyjazdem i wtedy brałam ze sobą pół szafy i wszystkie rzeczy były najprawdopodobniej niepotrzebne. Dzisiaj jestem już mądrzejsza o te lekcje i pakuję się wcześniej, ale muszę powiedzieć, że jest to najmniej ulubiona rzecz czy ze wszystkich dotyczących wyjazdu i już w ogóle bycia gdzieś poza domem. Nie znoszę się pakować, zawsze się wtedy stresuję, że nie będę się miała w co ubrać. Jestem taką typową kobietą pod tym względem.
2: A co zawsze ląduje w twojej walizce?
3: To też zależy oczywiście od wyjazdu. Jeżeli wyjeżdżam prywatnie, to staram się bardzo skrupulatnie przygotować wygodne rzeczy, ale takie, które będą ze sobą pasowały. Najczęściej wtedy kieruję się taką zasadą szafy kapsułowej, żeby zabrać jak najmniej rzeczy, ale żeby wszystko do siebie pasowało, gdybym zmieniła zdanie. Na pewno muszę mieć wygodne buty, na pewno muszę mieć dobrą książkę, na pewno muszę też mieć, jak typowa kobieta, chyba więcej zabieram ze sobą kosmetyków niż ubrań. Natomiast mimo wszystko myślę, że mogę się pochwalić tym, że potrafię się spakować trzyosobową rodziną na dwutygodniowe wakacje w jedną średniej wielkości walizkę, więc nie jest tak ze mną źle.
2: No jest bardzo dobrze, słuchaj. Ja, tak mi się wydaje, że chyba takim największym ogranicznikiem podczas podróżowania to jest bagaż lotniczy, no bo tam mamy określoną walizkę, określoną wagę, określoną pojemność też kosmetyków, no i więcej, choćby się chciało, to się nie zapakuje, no.
3: Trochę tak, ale przeżyłam również taki wyjazd trzydniowy, taki typowy city break, gdzie postanowiłam spakować się do bagażu podręcznego i muszę powiedzieć, że to naprawdę dla kobiety jest ogromne wyzwanie, żeby to zrobić, ale to też zależy, jaki kierunek obieramy, bo jeżeli gdzieś jest ciepło, to wystarczy rzeczywiście strój kąpielowy i piękna sukienka i jesteśmy w zasadzie na wakacjach.
2: Masz jakiś taki, słuchaj, wakacyjny rytuał, który rozpoczyna twój każdy urlop?
3: Myślę, że ten rytuał w ogóle towarzyszy mi każdego dnia, bo na pewno lubię się znaleźć w miejscu, gdzie napiję się dobrej maczy. Myślę, że też bardzo ważne w ostatnich latach stało się dla mnie dobre jedzenie jakościowe. I sen w ciszy i bez hałasu to są dla mnie luksusy. Naprawdę w ostatnich latach zrozumiałam, że żadne miejsce z bardzo wygórowanym spa albo jakiekolwiek, czy to są zabiegi, czy to są jakieś atrakcje, nie jest dla mnie to nic tak atrakcyjnego jak miejsce, w którym mogę się dobrze wyspać, mogę dobrze zjeść i napawać się też pięknym widokiem natury. To chyba mnie najmocniej w takich sytuacjach popycha do tego odpoczynku. I też czuję, że wtedy ten reset jest naprawdę prawdziwy dla organizmu.
2: I odpoczynku, bo o wakacjach będziemy rozmawiać już w kolejnym spotkaniu z Anią Karwan, która jest gościem w programie Gwiazdy na Lato w Super FM. Aniu, dziękuję ci pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gwiazdy na Lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: I po reklamie.
3: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
4: Rząd zapowiedział, pociąg dojedzie w każde miejsce w Polsce w 3 godziny. Pożary w zachodniej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Orzeł wylądował, wrócił na bramę Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd zapowiada modernizację kolei i deklaruje, że całą Polskę pociągiem będzie można przejechać w 3 godziny. Projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii kolejowych, połączenia dalekobieżne do każdego powiatu i budowę kolei dużych prędkości. To wszystko trochę potrwa. Każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych do 2050 roku. Mówi premier Donald Tusk.
5: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 kilometrów nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 kilometrów.
4: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów w 2050 roku. Zachodnia Europa znowu walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień Cezary Jaszczyk.
6: Ponad 400 osób służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już 4-krotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
4: Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu były naczelny wódz armii Walerii Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Badanie dotyczy pierwszej tury, nie podano wyników ewentualnej drugiej tury. Termin wyborów prezydenckich też jest nieznany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania wyborów jeszcze w tym roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol UW od marca przechodził renowację, która przywróciła mu dawny blask. Prace konserwatorskie miały potrwać kilka tygodni, ale orzeł wymagał większej troski, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.
7: Upływ czasu i szkodliwe warunki atmosferyczne w naszym mieście doprowadziły do tego, że trzeba było troszeczkę dłużej o niego zadbać. Tą powłokę zewnętrzną orła po pierwsze oczyścić, potem odpowiednio spatynować, zabezpieczyć, tak, na kilka ładnych lat do przodu.
4: Uniwersytecki orzeł w Koronie otoczony jest 5 gwiazdami, a w szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Zaczął się sezon na Perseidy, czyli spadające gwiazdy. W tym roku apogeum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będą idealne warunki do obserwacji tych meteorów. Tak naprawdę to nie są gwiazdy, tylko skalne drobiny z kosmosu przelatujące przez atmosferę.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać się trzech rywali, a blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
6: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
5: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
4: A jutro grę w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczną dwa polskie zespoły. MGKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MŠK Żelina, a Raków Częstochowa podejmie Valletę. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro w ćwierćfinałach turnieju w Makao Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Katarzyna Kawa odpadła już w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przystąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju. Duńczyk Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację załamania łojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi koleżami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Po triumfie w Giro d'Italia był głównym rywalem Tadeja Pogaczara o triumf w Tour de France. Słoweniec na 4 etapy przed końcem wyścigu wyprzedza o 4,5 minuty Belga Remco Evenepoela.
2: Wakacyjne hity Super FM.
7: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań zrobił bardzo duży krok w stronę trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo wygrał wczoraj w Orchusie z mistrzem Danii aż 4-1. Górnik Zabrze nie traci nadziei na sprawienie niespodzianki, bo przegrał w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Rewanże za tydzień. A już jutro walkę o awans do głównej fazy Ligi Konferencji rozpoczną Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki podejmą Valletę i już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
3: Bardzo wartościowy czas za nami. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, 2 zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
2: Mecz Rakowa jutro o 18.30. Na 2 godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe z MŚK Żylina. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmidam i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogacar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu, blisko 9 minut za Philipsenem. Nasi kajakarze górscy zaczęli walkę o medale Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku w Australii historycznego wyczynu dokonała Klaudia Zwonińska. Nasza srebrna medalistka olimpijska z Paryża wywalczyła 3 medale, a teraz też ma spory apetyt na sukces. Przemysław Pozowski.
4: Zwolińska w Australii sięgnęła indywidualnie po 2 złota i brąz w Oklahoma City, gdzie za 2 lata rozegrane zostaną olimpijskie zawody. Zaczęła rywalizację bardzo dobrze. Awansowała do półfinału w slalomie K1 z najlepszym czasem.
5: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam.
4: Niewiele do medali zabrakło naszym drużynom. Biało-czerwoni zajęli 4. miejsce, a do podium zabrakło im 15 setnych sekundy, na co wpływ miał jeden błąd, mówi Michał Pasiut.
6: Tak, w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
4: Natomiast nasze kajakarki z Klaudią Zwolińską w składzie były 5.
2: Mówił Przemysław Pozowski.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: crazy for ya. Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Wakacyjne hity Super FM.